0: służby poinformowały, że pożar w obornikach nie zagraża mieszkańcom ani środowisku. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Łodzianie donoszą o usychających drzewach na Piotrkowskiej i za chwilę sprawdzimy, jak wygląda sytuacja.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta. Michał Poklękowski, zapraszam. Trwa dogaszanie pożaru hali w wielkopolskich Obornikach. W wyniku pożaru spaliła się hala, w której były dwie linie produkcyjne nowoczesnej cynkowni galwanicznej. Na miejscu wciąż działa niemal 20 zastępów straży pożarnej. Służby poinformowały, że pożar w Obornikach nie zagraża mieszkańcom ani środowisku naturalnemu.
1: To jest raport.
0: To m.in. zobowiązanie do udzielenia pomocy w przypadku napaści zbrojnej. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument w Londynie parafowali premierzy obu państw. Do sprawy odniósł się też polski prezydent. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Traktat zakłada m.in. współpracę militarną, wspólne ćwiczenia i zwalczanie zagrożeń hybrydowych, mówił premier Donald Tusk.
3: Istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO.
2: Do podpisanego traktatu podczas wizyty w Szwajcarii odniósł się też prezydent Karol Nawrocki. Przyznał, że informacje na ten temat pozyskiwał wyłącznie z opinii publicznej.
4: Myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować Kancelarię Prezydenta i Prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
2: Podobny traktat rok temu Polska podpisała z Francją.
0: Nie wykazuje objawów choroby, a wyniki badań wskazują, że nie został zarażony. Polski kapitan statku, na którym doszło do epidemii hantawirusa, przebywa na kwarantannie w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.
5: Osoba przebywająca na kwarantannie czuje się dobrze, nie wykazuje w tej chwili żadnych objawów chorobowych. Ma również 4 kolejne negatywne wyniki wykonanego testu na obecność hantawirusa. Długość kwarantanny wynika z okresu wylęgania choroby i jest zgodna z zaleceniami międzynarodowymi.
0: Mówi rzecznik GIS-u Marek Waszczewski. Wśród pasażerów statku MV Hondius odnotowano 12 przypadków zakażenia hantawirusem. Zmarły 3 osoby. Wciąż nie jest jasne, w jaki sposób doszło do zakażeń.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Drzewa umierają na Piotrkowskiej, alarmują łodzianie. Planty, platany, które rosną na reprezentacyjnej ulicy miasta, wyglądają na uschnięte. Specjaliści od drzew są przekonani, że zaszkodziła im nagła fala mrozu. Na szczęście nie wszystkie są w fatalnym stanie i kilkanaście da się jeszcze uratować. Na Piotrkowskiej z mikrofonem była Ela Piotrowska.
6: Przykro patrzeć na te drzewa. Ja nie rozumiem, w zeszłym roku były piękne, a teraz umierają. A na Piotrkowskiej powinny być drzewa, bo to płód.
7: Płakać się chce, jak patrzy się na zmarnowane drzewa. Mnie bardzo boli, że one uschły.
8: Jestem w bezpośrednim kontakcie z dendrologami, którzy cały czas monitorują. Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. To nie jest wina złych egzemplarzy, albo złego zasadzenia, albo woterminie, tylko niestety fali mrozu, który przyszła w tym momencie, kiedy wypuszczały pączki. Nie dotyczy tylko nowych posadzonych drzew, ale te wieloletnie, które już tutaj rosły i jeszcze w zeszłym roku fantastycznie wyglądały, zresztą część wygląda zjawiskowo. Niestety z uwagi na przejście fali mrozu straciły listowie.
0: Niestety już wiadomo, że co najmniej 3 platanów nie da się uratować, no i trzeba je będzie wymienić.
9: Chodź,
10: pogoda.
11: No, a platan od palanta to blisko.
12: Co mówiliście? Czyli na dzisiaj żenujący żart prowadzącego mamy już zaliczony, proszę dalej.
11: Słuchajcie, z poważnych rzeczy mam poważne spostrzeżenie. Ja sobie wychodzę na luzaku w krótkim rękawku z domku, a tutaj zimno.
6: Ej, ja też. Zimno. Ja zrobiłam to samo. Mało tego, wróciłam po bluzę. Myślę sobie, przecież ziętara, nie dasz rady, normalnie się zatrzają się aż na śmierć.
11: A tu w bluzie nadal chłodno. No. 5 w Zakopanem, 8 w Katowicach, 9 w Warszawie, ale ta 9 jest taka lekko zwodnicza, bo wszędzie wieje i wiało będzie przez cały dzień, szczególnie na wschodzie naszego kraju. W ciągu dnia temperatury wzrosną, rzecz jasna. Od 15 w Suwałkach i Gdańsku oraz Koszalinie, przez 16 w Olsztynie i Białymstoku, do stopni 19 w Warszawie, Łodzi, Wrocław, Katowice, Bydgoszcz i Kraków z temperaturą rzędu 20 stopni, więc taka, powiedzmy, że można by powiedzieć przyjemna wiosna, tylko że wietrzna, no.
12: Złota polska jesień po prostu.
6: Upał zelżał.
12: Tak to działa.
13: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
12: Dzisiaj skomplikowane pytanie. Czego używacie albo co robicie? A nie chcecie tego robić,
6: no
12: albo
6: właśnie
12: używać.
6: Na przykład o tej porze roku, żebym ja musiała używać kurtki, to chyba lekka przesada.
11: A to wszystko z okazji Dnia Prezerwatywy. No. Dnia bez prezerwatywy. O, to jest ważna gwiazdka.

0: Wstawajcie, śpiochy patentowane. Nowy piękny dzień wstał. Dzień bez prezerwatywy.
1: Dajcie spokój, ja tutaj czytam w informacjach. Początkowo wytwarzano je ze zwierzęcych wnętrzności, czy też z płótna. A pod koniec XIX wieku ruszyła masowa produkcja prezerwatyw lateksowych. No i bardzo proszę, tak to właśnie jest. Chociaż właśnie ja rozumiem ten dzień bez prezerwatywy, ale to nie jest zbyt edukacyjne.
2: No wiesz, ktoś z jakiegoś powodu to święto wymyślił, nie wiem, może to jest w związku z walką z niżem demograficznym, a może po prostu ktoś pomyślał, że zrobimy wtedy jakiś głupi temat dnia i tak. Warto coś takiego w kalendarzu zamieścić.
0: Tak, żeby dzietność była większa, to 800 plus i dziurawimy prezerwatywy.
2: O, na przykład, jest to jakiś pomysł.
1: W związku z tym pytamy, czego używasz, co robisz, a nie chcesz tego robić. Ja powiedziałam, że ja nie lubię i nie, ale muszę używać kurtki o tej porze roku.
0: No i państwo w tym temacie.
3: Tak sobie myślę, że ziętara, żebyś nie używała tej kurtki, to albo się z Jarem trzeba zamienić na godziny, na audycję, albo ogrzewanie w aucie podkręcić.
1: O, no, to podkręcam ogrzewanie w aucie, to prawda, w kwestii tej zamiany to myślę, że szef nie byłby szczęśliwy.
0: A, kto wie po wczorajszym naszym spotkaniu. Drodzy państwo, messengerski rok do waszej dyspozycji. Czego używacie, albo co robicie, a robić tego, albo używać nie chcecie.
4: Masz prezerwatywę?
5: Mam.
4: To pożycz.
5: Ale mam jedną.
4: Nie szkodzi, daj, ty możesz bez.
5: Ale ja już mam na sobie.
4: Chodzisz w prezerwatywie od rana?
6: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Żeby było cieplej.
2: Słuchajcie, a może wystarczy, jak Aśka brodę zapuści?
1: O. No i co, i będą do mnie mówić Włodek? No dobra, niech będzie. Nowość przepiękna, przed nami Muse i Cryogen.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
0: Reklama. SK Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: dzisiaj dzień bez prezerwatywy. Pytamy o to, czego używasz, co robisz, a nie chcesz. Wiecie, że ja mam w torbie zawsze prezerwatywę Eskirok?
1: No, przez orna zawsze takie, ubezpieczone.
2: Tak.
0: Ale po prostu mam.
2: Nie, nie, nie, ja to sprawdziłem. Ale to są torebeczki z herbatą. Naprawdę. Ja to do domu zaniosłem dzieciakom.
1: Ty, ale zobacz, a jakby przez gumę? Przypadek się z kimś spotkała i zaproponowała i gość by próbował użyć tej torebki z herbatą?
2: Ty, ale co ja mam to najpierw zaparzyć? Czy zakładamy na chłodno? No tak się bawimy tutaj, drodzy państwo. Dzisiaj dzień bez prezerwatywy. Czego używacie albo co robicie? A używać albo robić tego nie chcecie? No i macie państwo pomysły.
3: Wiecie, co robi jeż w fabryce prezerwatyw? Kinder niespodzianki. Miłego dzionka.
4: Co to jest?
5: To jest to. Oranżatka.
4: Dla dorosłych?
5: Tak, właśnie jest to dla dorosłych. Oranżatka w proszku.
4: Bo ja to przekuwam i nic nie leci.
5: Oranżatkę przekuwasz?
4: No tak.
5: A czym przekuwasz?
4: Igłą.
6: 6 na 9 w SC Rock. Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
7: Ja uważam, że zmiany są potrzebne. Wydaje mi się, że Dżem na tym skorzystał, że Dżem ma teraz takiego wokalistę, o którym też marzyli niektórzy fani. Wreszcie za mikrofonem stoi ktoś o nazwisku Riddle.
6: Kawałki mojego życia.
7: Cześć, tu Maciek Balcer. Zapraszam do wysłuchania audycji pod tytułem Kawałki mojego życia.
6: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
8: SC Rock. Raport.
9: Michał Poklękowski, zapraszam. Podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Zełenskim potwierdziłem pełne poparcie Europy dla Ukrainy w obliczu podwojenia przez Rosję brutalnej wojny. Napisała na portalu X Ursula von der Leyen. Przewodnicząca Unii Europejskiej potwierdziła również, że podjęty został temat akcesji Ukrainy do struktur unijnych. Pentagon od miesięcy rozmieszcza żołnierzy i uzbrojenie, by Stany Zjednoczone mogły przeprowadzić atak na Kubę, napisał serwis Politico. Do rozpoczęcia uderzenia potrzebny jest finalny ze strony prezydenta Donalda Trumpa.
8: To jest raport.
9: We Włoszech, gdzie cena litra oleju napędowego wzrosła ostatnio do 2 euro na stacji benzynowej koło Bolzano na północy kraju, można było kupić litr tego paliwa za niespełna 20 eurocentów. Wszystko z powodu awarii dystrybutorów. Doszło tam do prawdziwego szturmu kierowców na stację, na którą wielu z nich przyjechało z kanistrami i ustawiło się w bardzo długiej kolejce.
8: SK Rock Sport.
9: Kolejne faworytki za burtą Rolanda Garrosa. Z turniejem pożegnała się wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina. Lepsza od niej okazała się Julia Starodubcewa. Z rywalizacji w Paryżu odpadła też finalistka sprzed 2 lat, czyli Jasmine Paolini, która przegrała z Solaną Sierrą. Przypomnę, że wśród Polek awans wywalczyły Magda Linet i Iga Świątek, które zmierzą się ze sobą w trzeciej rundzie, a odpadła Magdalena Fręch. Kolejny puchar dla klubu z Anglii. Crystal Palace wygrał Ligę Konferencji w finale w Lipsku. Zespół z Londynu zmierzył się z Rayo Vallecano, z którym wygrał 1-0.
1: A córka Starodubcewej jak się nazywa?
10: Młoda.
6: Ziętarska, Olszewski, Góralski,

0: Tu się włącza mikrofony. Drodzy Państwo, jeżeli macie pociąg do naszego programu, to teraz dobrze trafiliście. Joanna będzie o pociągu opowiadała.
1: Na Litwie, wyobraźcie sobie, na trasie do Wilna kursuje bardzo specyficzny pociąg. On będzie kursował już niedługo, bo tylko do końca tego miesiąca, czyli jeszcze przez dwa dni, ale jeżeli tam będziecie, to myślę, że warto tam wskoczyć, bo to jest pociąg z przedziałem w stylistyce inspirowanej chłodnikiem litewskim, ponieważ tam się odbywa w tej chwili Vilnius Pink Soup Fest, który jest poświęcony właśnie słynnemu chłodnikowi litewskiemu, no i w tym przedziale ja go oglądałam dokładnie na zdjęciach. Tam są...
0: Pożerałaś go wzrokiem.
1: Cały różowy, to prawda, jest, ma wszystkie składniki litewskiego chłodnika, w tym oczywiście botwinę i oczywiście są też tam jaja, a wiecie, że w chłodniku litewskim jeszcze dodatkowo często są szyjki rakowe. To jest bardzo ciekawa historia. No i w ogóle od końca tegoż miesiąca przez jakiś czas w Wilnie będzie to różowe miasto, bo będzie festiwal, będzie 50-metrowa różowa zjeżdżalnia wodna, będzie wyścig kelnerów, to też ciekawe, kulinarne różne atrakcje i oczywiście wspólne degustacje chłodnika.
2: Powiem wam, że niby wszystko dobrze, ale ja bym jednak podszedł do tego na chłodno.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama. SK Rock. Nowości, które...

0: czy na przykład na pytanie, czego używasz, a nie chcesz, można byłoby odpowiedzieć torebka?
1: Nie, ja na przykład lubię akurat torebkę lubię nosić. Na przykład pomyślałam sobie, że bardziej to, czego musimy używać, a nie chcemy często, to są wszelkie specyfiki, na przykład na ból gardła, na gorączkę, jak mam takie... Ale musi, no co zrobisz, jak nic nie zrobisz.
2: Dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy o tym, czego używacie, co robicie, a tego nie chcecie robić, ale też to wszystko wynika z tego, że mamy dzień bez prezerwatywy i Państwo właśnie w tejże sprawie najchętniej dzwonią.
0: No właśnie, bo Joanna powiedziała, że zawsze nosi przy sobie w torebce prezerwatywy, w razie czego, jak rozumiem. No i Państwo dzwonicie.
3: Kobieta nie powinna nosić prezerwatyw w torebce, bo nim je znajdzie, to dzieciak wróci z wojska.
0: Nie rozumiem.
4: Ups. 6 na 9.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Kylie, chyba tak, Jenner i Timothy Chalamet pojawili się na meczu Knicksów. Publiczność ich wybuczała, bo widocznie byli kibicami tej drugiej drużyny.
2: Może tak być. U mnie z kolei Arina Sabalenka triumfuje na Roland Garros w biżuterii ze złota i diamentów wartej prawie 400 tysięcy złotych, a media zarzucają jej hipokryzję. Ja tak sobie myślę, że jeśli pełne konto to hipokryzja, ja bardzo chętnie będę hipokrytką.
3: Proszę Państwa, u mnie poważne sprawy. Influencer ujawnia, że wiesza obciążone worki na swoim penisie, próbując go powiększyć. To rozciąga więzadła. Ujowy pomysł, naprawdę.
1: On też?
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.
0: Eskaro.
4: Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście od dawna. Foo Fighters.

0: Collective Soul.
1: To jest SK Rock.
2: To uderzenie we flagowy projekt rządowej koalicji. Prezydent jest przeciwko ustawie o statusie osoby najbliższej. Uczestnicy globalnej flotylli Sumut wrócili do Polski z oskarżeniami wobec izraelskich służb o brutalne traktowanie.
3: SK Rock. Raport.
2: Siódma. Michał Poklękowski, zapraszam. Śledczy wciąż badają, czy mogli działać na czyjeś zlecenie. Na razie dwie osoby z zarzutami w sprawie wywoływania fałszywych alarmów. Zdecydowano też o tymczasowym areszcie. Dotyczy to wydarzeń z TV Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta jest nadal badany. Nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłyston. Mateusz, opowiedz, za co mają odpowiedzieć podejrzani.
4: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów.
5: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
4: Wyjaśnia prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Warszawa, Mateusz Chłystun.
3: To jest raport.
2: Prezydent mówi nie. Ustawie o statusie osoby najbliższej to uderzenie we flagowe projekty rządowej koalicji. Posłowie zajmują się właśnie tymi przepisami w Sejmie i one mają w najbliższych dniach trafić do podpisu Karola Nawrockiego. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
6: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich. Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
2: Rząd i posłowie rządowej koalicji odpowiadają, że są gotowi na kompromisy i rozmawiają z Pałacem Prezydenckim. Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej zakłada możliwość zawarcia umowy u notariusza, która pozwoli partnerom na m.in. wspólne rozliczanie się czy prawo do korzystania ze wspólnego mieszkania. Uczestnicy globalnej flotylli Sumut wrócili do Polski z oskarżeniami wobec izraelskich służb o brutalne traktowanie aktywistów zatrzymanych na wodach międzynarodowych. Według ich relacji część osób miała być bita, poniżana i przetrzymywana w przepełnionych kontenerach po przejęciu statków z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy.
7: Bito nas, rażono prądem, łamano nam kości i gwałcono. W samym więzieniu nie dostaliśmy wody, większość też jedzenia, materaców do spania i pozabierano nam leki. Wszystkie cele były przepełnione dwu- albo trzykrotnie. Nie pozwalano nam zasnąć przez ciągłe przenoszenie z celi do celi.
2: Wtedy zatrzymanych zostało ponad 400 uczestników flotylli Sumut z prawie 40 krajów.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Norweski piłkarz Manchesteru City Erling Haaland od 3 lat nie mógł zarejestrować znaku handlowego ze swoim nazwiskiem na terenie Unii Europejskiej, bo zrobił to wcześniej ktoś inny. Jak się okazało, był to zamieszkały w Oslo Polak. Nieznany mężczyzna z polskim paszportem zastrzegł markę Haaland w całej Unii Europejskiej na 16 branż produktów. Od napojów energetycznych i batonów przez ubrania aż po buty sportowe.
8: Pogoda.
9: Ale to nie Haaland, to Hochland. I dlatego im się pomieszało.
8: To Holland, ta reżyserka.
9: Proszę Państwa, głupoty na bok, czas na informacje pogodowe. O poranku może być niektórym chłodno, bo na termometrach teraz zaledwie 9 stopni w Olsztynie i Suwałkach, 8 w Białymstoku, 10 w Warszawie oraz Bydgoszczy, 10 w Katowicach i w Krakowie, a w ciągu dnia temperatury wzrosną od 15 stopni na północy przez 20 w centralnej Polsce. No i właściwie te 20, 22 może w Zielonej Górze to maks przewidywane na dzisiaj. Na wschodzie, właściwie od Bydgoszczy i Łodzi w kierunku wschodnim przez cały dzień silne podmuchy wiatru.
10: Chłodno. Tak samo też na H jak Hochland i Holland.
8: Słuchaj, hamburger też na H, a dzisiaj mamy Światowy Dzień Hamburgera. Pychotka. Pychotka. Drodzy Państwo, gdybyście jedli w samochodzie teraz na przykład hamburgsa, to uważajcie.
11: Żebyś mi na tapicerkę nie naświnił. Uważaj, kurwa, żeby ci ten majonez nie skapnął. Nieświeży majonez może dziurę wypalić w materiale.
1: Eska Rocks. 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
8: Co robisz, a nie chcesz tego robić? Jem w samochodzie.
10: No właśnie, i potem człowiek ma taki krawat na przykład z sosu.
9: A propos jedzenia, pojawiły się badania, że Mona Lisa mogła być otyła i o tym powiemy w tej godzinie.
8: A w raportach?
2: O niebezpiecznych upałach, które rozgościły się w Hiszpanii, o tym opowiemy.

0: Jak ja ich proszę, zacznijcie, to potem jest zawsze cisza.
1: Jest dzisiaj dzień bez prezerwatywy i pytamy was, czego używasz albo co robisz, a tak naprawdę nie chcesz. Marcin napisał, którego serdecznie pozdrawiam, który był z nami w Atenach, powiedział: w poniedziałek musiałem po Atenach nosić 2,5 kg oliwek, chociaż wcale ich nie lubię, ale żona lubi.
0: No, pytamy dalej. Pan Marcin, kolejny pan Marcin pisze do nas, co używam, a nie lubię. Smartfon, okulary korekcyjne, samochód z centrum miasta, jeszcze w godzinach szczytu to już w ogóle dramat, odzież służbowa, też zależy kto gdzie pracuje, ale czasami bywa niewygodna i nieprzyjemna, za dużo używam wulgaryzmów i za często używam lodówki. To przybijamy wirtualnie piątkę z panem Marcinem.
1: Ale to samochód prawda. W centrum miasta, słuchajcie, to używanie, używam, a nie chcę. Ja tak jak kocham, jak wiecie, jeździć samochodem, tak naprawdę czasami w centrum miasta to po prostu w ogóle nic, tylko strzelić sobie w łeb z gumy od majtek, żeby gdzieś zaparkować. Nie da się.
2: Stoję w tym korku i patrzę, jakaś laska próbuje tam strzelić sobie gumą od majtek. Czego używacie, drodzy? Co robicie, a czego robić nie chcecie? Podobno nie lubimy, jak ktoś nam mówi, że mamy coś zrobić.
3: My Polacy tego nie lubimy, żeby ktoś nam mówił, co my mamy robić. My się wolimy nawet sami pomylić, ale żeby inni nam nie mówili, co my mamy robić. Taką mamy naturę. Uważam, że słusznie.
4: 6 na 9. SRO. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: No i my wam teraz powiemy, czego macie słuchać.
1: Oczywiście, że tak. Na pewno macie słuchać Violet Crawl. Proszę.

Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Eskorok bawi, ale Eskorok też uczy. Od 1797 roku wisi sobie w Luwrze, ale teraz podobno ma się przeprowadzić do większego pomieszczenia, bo podobno turystów jest tak dużo, że się nie mieszczą, a być może to ona się nie mieści.
1: No właśnie, słuchajcie, dr Michael Jaffe, endokrynolog z Uniwersytetu w Teksasie, przeanalizował, popatrzył i stwierdził, że Mona Lisa mogła być otyła lub cierpieć na choroby tarczycy, tak powiedział pan doktor. Według niego sportretowana przez Leonarda da Vinci Mona Lisa rzeczona mogła mieć wyższy wskaźnik masy ciała, czyli wyszła tak poza zwane ramy, BMI, tak? Wyszła trochę poza ramy. No i twierdzi, że ten nadmiar tkanki tłuszczowej w epoce renesansu, te pełniejsze kształty, były oczywiście uznawane za atrakcyjne i pożądane. Twierdzi też pan doktor Jaffe, że Mona Lisa mogła przybierać na wadze w wyniku ciąży lub zmian hormonalnych i w tamtych czasach, jak mówi, kobiety często przybierały na wadze po porodzie, a społeczeństwo nie piętnowało tego zjawiska, wręcz przeciwnie. Otyłość była symbolem dobrobytu i zdrowia, tak powiedział.
2: Czekaj, jeśli otyłość była symbolem dobrobytu, to widzę, że kolega Konrad sobie ostatnio dobrze radzi.
0: A ty jesteś chory i biedny.
3: 6 na 9 w Eskorok.

0: Do nieba bram zapukali Guns N' Roses. W polskiej wersji językowej ten numer nazywa się Pójdę Boso. Drodzy Państwo, do raportu zapraszam, ale do raportu przez Melinę.
1: Autopromocja. Melina Esce Rock.
2: Pierwszy raz u Krystiana Lupy miałem scenę, w której się rozbieram i jeżdżę na kolasa na rowerze. Później jeździliśmy dużo po świecie z tym przedstawieniem, więc wszyscy śmieli, że...
3: Czekałem, że powiedz, potem dużo jeździłem po świecie na kolasa na rowerze.
2: De facto jeździłem po świecie na kolasa na rowerze.
3: W ilu krajach jeździłeś na kolasa na rowerze?
2: Na kolasa na rowerze jeździłem w Hiszpanii, we Francji, w Chile, w Rosji, na pewno w Krakowie i w Warszawie. Najtrudniejszy jest pierwszy raz, żeby to wszystko oswoić, żeby zaakceptować to, okej, no ja tutaj będę przed Państwem teraz świecił tyłkiem.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie aktor Marcin Bosak.
1: Melina w Esce Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Ponad 170 członków dwóch grup przestępczych obejmują akty oskarżenia, które trafiły do Sądu Okręgowego w Sieradzu w związku z nielegalnym obrotem 30 milionami litrów paliwa LPG. Straty Skarbu Państwa w wyniku działania oszustów mogą sięgać 24 milionów złotych. Armia Izraelska poinformowała o ataku na Tyr, największe miasto na południu Libanu. Celem miała być infrastruktura Hezbollahu w rejonie tego miasta. Wcześniej wezwano mieszkańców znacznej części metropolii do ewakuacji.
4: To jest raport.
5: Dodanie do tworzyw sztucznych drukowanych nanorurek nadało im niezwykłych właściwości. Poddane temu zabiegowi plastiki wyjątkowo dobrze zaczęły przewozić prąd i ciepło, dzięki czemu nadają się m.in. do zastosowań w elektronice. W ten sposób, jak twierdzą badacze z Chin, po raz pierwszy w historii powstały super tworzywa w całości i od podstaw. Opracowali je naukowcy z Pekinu.
4: SK Rock Sport.
5: Crystal Palace z triumfatorem w lidze konferencji do osiągnięcia po tytuł wystarczyło skromne 1-0 w finale z Rayo Vallecano. To pierwsze europejskie trofeum w historii klubu z Londynu. Legia górą w koszykarskich derbach Warszawy. W pierwszym meczu półfinału zieloni kanonierzy wygrali z Dzikami 98-80. Selekcjoner Stefano Lavarini podał skład polskich siatkarek na pierwszy turniej Ligi Narodów. Ten zostanie rozegrany w przyszłym tygodniu w Chinach. Wiadomo, że nie zagra w nim Magdalena Stysiak, która dołączyła na zgrupowanie najpóźniej z powodu gry w Lidze Mistrzów.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Odnośnie Mona Lisy i Konrada i mnie samego, na miejscu jest powiedzenie: jestem gruby, bo mnie stać.
1: No, ale przepraszam, no.
2: Wiesz, jak ktoś mi kiedyś ubliżał, to zawsze mówiłem: chodź, zderzymy się na gołe klaty. W tej sytuacji możemy się zderzyć na gołe brzuchy.
3: No i robimy to codziennie z Konradem. Po programie.
2: Tak. Tak właśnie robimy.
1: Oj, panowie, naprawdę, cieszcie się i radujcie, bo to jednak była oznaka dobrobytu.
2: Tak.
1: Ale dzisiaj wracajmy w takim razie do dnia bez prezerwatywy i pytam was, czego używacie, co robicie, a tak naprawdę nie chcecie tego robić.
2: No, dawaj, Wojtek.
3: Jak DJ na imprezie. No jak już skoro się wciąłem panu, który się zaciął, nie lubię gotować. Kurczę, lubię jeść, więc trzeba i gotuję czasami, nawet czasami z jakimś tam efektem, ale tak nie lubię tego zaczynać robić. Już w ogóle etap wymyślania, robienia zakupów jest straszny. Mm-hmm.
2: To sprawdźmy, co pan miał na myśli.
4: Co robię lub czego używam, a nie lubię. Nie lubię parkować jednośladem motocyklem konkretnie na miejscach dla samochodów, ale muszę to robić, bo jakiś idiota zadecydował, że nie wystarczą same słupki na szerokich chodnikach, gdzie jednośladem mógłbym po prostu przejechać i zaparkować bez utrudniania życia pieszym, i postawił znak zakaz zatrzymywania się, który dotyczy oczywiście również chodnika, a tym samym żaden jednoślad nie może się zatrzymać na chodniku, pomimo że szerokość chodnika bez problemu na to pozwala.
3: A widzisz, pan, jestem wielu kierowców, którzy nie mają problemu z tym, żeby zaparkować tam, gdzie jest droga dla jednośladów.
1: No co jest naprawdę trochę wkurzające, jakby na to nie patrzeć. To jest chore, dajcie ludziom na motocyklach miejsca do parkowania, tak żeby nie musieli zajmować całego miejsca parkingowego dla samochodu, bo to jest nienormalne.
5: 6/9 w SC Rock. Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: Reklama.

0: Już za tydzień o tej porze będziemy mieli Boże Ciało i Wolne. Kilka dni dodatkowego wolnego. Gdzie wybrać się na Boże Ciało?
1: Na przykład właśnie.
0: I czerwcóweczkę, Aśka, ma
1: ja
0: proszę pomysły?
1: Ja na przykład do Edynburga, ale będzie lało i będzie tylko chyba 15 stopni, nic nie szkodzi. Natomiast podpowiadamy, gdzie warto wyjechać. Bardzo dobrym miejscem może być na przykład okolica Łazów w powiecie krakowskim. To jest z kolei miejsce dla fanów wspinaczki. Ja wśród znajomych mam sporo takich fanów wspinaczki. No i tam jest, słuchajcie, formacja skalna, która nazywa się Będkowska Skała, bardzo popularna wśród wspinaczkowców, na której wytyczono 97 dróg wspinaczkowych.
2: O, nieźle.
1: Ale to jest bardzo zabawne, bo okoliczni mieszkańcy na tę formację skalną mówią zamczysko, ale wśród wspinaczy od lat 70. znana jest zupełnie inna nazwa, a mianowicie Dupa Słonia.
2: Naprawdę? Mm-hmm. I co, ja muszę o niej powiedzieć, że pojechałem na dupę?
0: A jakby były dwie takie formacje, to ja co powiem mojej? Że z Wojtkiem pojechaliśmy na dupy?
3: Poranne 6 na 9.

0: szkoda, gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Rubaszny Wiśniewski pokazuje klatę reporterowi i mówi: prace nad sześciopakiem trwają. Spokojnie, moje prace nad sześciopakiem zostawiłem sobie na weekend.
2: Mnie z kolei Krzysztof Ibisz wraz z młodszą, 27 lat, żoną i dziećmi korzysta z uroków Sopotu. Ja obejrzałam sobie te zdjęcie i ja jednak cały czas twierdzę, że Krzysztof tradycyjnie wygląda na młodszego od swojej żony, a nie
1: odwrotnie. Ja nawet od tych dzieci.
3: Drodzy Państwo, u mnie Aleksandra Żebrowska świętowała Dzień Matki siedząc na sedesie z dzieckiem. I na to wchodzi Michał Żebrowski.
4: Dziś, syneczku, tak jak ja przed laty, spójrz w te studnie przeszłości. Co w niej widzisz?
5: Kupę.
0: To jest jakaś porażka.
6: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
6: Łukasz Bąk.
7: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
6: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
8: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
6: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
9: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
6: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
10: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
11: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
10: W ESC Rock.
6: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
10: Konrad Olszewski, zapraszam.
12: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
6: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21:00 w ESC Rock.
12: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
6: Reklama.

0: Eskalog. Strażacy kończą działanie na miejscu. Udało się ugasić potężny pożar hali ocynkowni w Obornikach. Przed Sejmem odbył się protest naukowców, doktorantów i studentów. Chcą większych nakładów na naukę.
1: Eskalog. Raport.
0: 8 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Pożar hali ocynkowni w Obornikach w Wielkopolsce został oficjalnie ugaszony. Strażacy kończą działanie na miejscu, a teren zostanie teraz przekazany policji i służbom badającym przyczyny tego zdarzenia. Więcej o tym Paweł Adamczewski.
2: Jak się dowiedziałem, właśnie w tym momencie na teren pogorzeliska wchodzą policja i biegli. Będą teraz sprawdzać, co mogło być przyczyną pożaru. Ten wybuchł w środę po południu na terenie zakładu o podwyższonym ryzyku, gdzie znajduje się między innymi ocynkownia. Ogień objął halę o powierzchni około 5000 metrów kwadratowych. W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło około 250 strażaków z całego regionu. Wczoraj do mieszkańców Obornik i Poznania został wysłany alert RCB o potencjalnym zagrożeniu związanym z wydychaniem dymu z pożaru. W nocy wicewojewoda poinformowała jednak, że ten nie zagraża ani mieszkańcom, ani środowisku.
1: To jest raport.
0: Prezydent zabiera głos po serii fałszywych alarmów i podkreśla, że sprawę trzeba wyjaśnić. Ostatnie służby weszły do mieszkania jego matki w Gdańsku w związku z nieprawdziwym zawiadomieniem o pożarze i zagrożeniu. Wcześniej wezwania dotyczyły domów polityków i osób związanych z opozycją. W związku z tym zatrzymano 3 osoby.
3: Należy wyjaśnić te sprawy. To nie jest dobre dla państwa, że fałszywe alarmy doprowadzają do wielu sytuacji, których wolelibyśmy w Polsce nie oglądać. Więc jeśli zatrzymano te osoby, to dobrze.
0: Sprawa fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta jest badana. W rękach służb są osoby odpowiedzialne za fałszywe alarmy w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego, dodał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Natomiast to też jest, te osoby są źródłem informacji, jeżeli chodzi o ustalenie osób, które dzwoniły w sprawie mieszkania pana prezydenta, rodziny pana prezydenta Nawrockiego.
0: Zatrzymani to Polacy, nie wiadomo na razie, jakie były ich motywy. Domagają się m.in. zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. Przed Sejmem odbył się protest naukowców, doktorantów i studentów. Ich zdaniem rząd kompletnie zaniedbał polską naukę.
5: Tusk, Domański, nie zakładać nauki!
6: Będziemy krajem, który tylko będzie coś montował, pracował dla innych. Jeśli chcemy być 20. gospodarką świata, musimy opierać się na tym, co tworzymy tutaj. A to zaczyna się od nauki, edukacji.
7: Dla mnie bardzo ważnym postulatem jest zwiększenie pensji dla doktoranta, a raczej stawki stypendium, ponieważ obecne 3,5 tysiąca złotych to jest naprawdę śmiechu warta kwota.
0: Wcześniej doszło do dyskusji na ten temat w Sejmie. W jej trakcie minister nauki stwierdził m.in., że w ciągu najbliższych 5 lat możliwe jest podniesienie nakładów na naukę do 2% PKB. Obecnie to niecałe 1,5%.
1: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Dzieci i młodzież do 16 lat z obowiązkowymi kaskami. 3 czerwca wchodzi w życie nowy przepis dla prowadzących rower i hulajnogę elektryczną. Rafał Różycki sprawdził, czy nastolatkowie wiedzą o tych zmianach.
8: Czy wy słyszeliście o tych zmianach?
9: Nie, nie słyszeliśmy. Coś tam się obiło uszy.
10: No, ja jeszcze takich rzeczy nie słyszałem, ale już od pana dowiedziałem teraz.
11: Słyszałem, aczkolwiek nie przypuszczałem, że będzie to tak szybko.
8: Czy wam się ta zmiana podoba, czy nie?
10: Oczywiście, że nie. Kask może i jest bezpieczny, ale w dużej mierze też przeszkadza, szczególnie jak ktoś ma full face'a. Tak po prostu czekać się na miasto, no to nie rozumiem sensu.
9: Kask jest, ale no trochę nieużywany.
8: To teraz chyba będzie.
9: Będzie, będzie, bo będą mandaty. No nie chcemy raczej tego, więc chyba będziemy musieli zakładać.
0: Za brak kasku będzie groził mandat w wysokości 100 zł. Dostanie go rodzic.
12: Pogoda. Czemu rodzic? Ja kask noszę.
13: Rozumiem, że głowy osób po 16 roku życia są twardsze i oni już nie potrzebują kasku. Tak przepisowo, tak?
14: Też jest niezła parada swoją to drogą. Tak, no, fakt, że pamiętajcie, żeby jednak kask na głowie, bo to ważna rzecz.
15: Tak, jako człowiek, który na rowerze wyrżnął się co najmniej kilka razy i połamał, uwaga, 2 kaski, uważam, że to jest absolutny obowiązek w każdym wieku.
14: Zdecydowanie tak.
13: To prawda. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pogodę, to już wielokrotnie wspominaliśmy, dzisiaj w ciągu dnia trochę chłodniej niż to bywało w dniach poprzednich, maksymalnie od 15 na północy, przez 20 w centralnej Polsce, na wschodzie 17, na zachodzie 22, a do tego wszystkiego silne podmuchy wiatru, zwłaszcza tak mniej więcej od linii Bydgoszcz, Gdańsk, Łódź, Katowice. I wszystko na prawo, dzisiaj wieczne.
14: No ja się wczoraj autentycznie bałam o swoją kwitnącą jeszcze azalię na balkonie, która co prawda powoli przekwita, ale tak nią targało, że aż mi było żal.
1: Mhm.
16: 6 na 9.
17: 6 na 9.
16: Dziennikarska Olszewski. Góralski od 6 do 9 w ESC Rock.
13: Kwiaty na balkonie. Potargał wiatr.
14: No właśnie, to tak niestety jest i potem człowiek musi czapki używać, choć wcale nie chce.
15: Tak, azalia przekwita jak nasza młodość, niestety. O czym w raporcie?
0: W jakim celu korzystamy z galerii handlowych? Najnowsze badanie w tej sprawie w raportach.
14: Ciekawe.

0: Dzień dobry, ja wszyscy wiedzą, że Wojtek jest mistrzem ciętej riposty. No i z tym dzisiaj dobrobytem i brzuchem do końca to można powiedzieć, pojechałeś grubo. Ale trzeba szukać atutów i plusów tego wszystkiego. Ja pamiętam, jak pan Moto zarywał do pani hipopotam. I like them big, I like them chunky, I like them big, I like them bumpy. A, nie powinienem tego robić, ale to zrobiłem. Pozdrawiam.
1: Tak czy siak, na czym stanęło?
2: Że mnie dużo.
3: Oj, teraz się proszę odnosić. No,
4: kochanego ciała nigdy za wiele.
3: No, też tak mówię.
5: Kędzie, naprawdę doceniamy cię po prostu niezmiernie. Ale wróćmy do tematu, czego używasz, a co robisz, czego nie chcesz w dniu bez prezerwatywy.
3: Tak jest.
4: No i właśnie sobie dzisiaj razem z państwem rozmawiamy. Tam były wcześniej sytuacje związane z tym, że musimy jechać samochodem przez centrum, kiedy jest duży korek, kiedy nam to nie sprawia przyjemności. Generalnie na przykład czasami oporządzanie dzieci, które wiadomo, że są słodkie, piękne, pachnące, przyjemne, no to czasami jednak trzeba się...
5: Bardzo mi się w ogóle
4: wybrać
5: podoba
4: imię,
5: hasło oporządzanie dzieci. To jest takie bardzo ładne, bo to jakby zawiera bardzo wiele różnych czynności. Tak. I oporządzanie dzieci nie jest łatwe.
3: Drodzy państwo, czego używamy, a nie lubimy tego używać, nie chcemy, ale musimy. To jest narzędzie tortur, którego używamy na co dzień.
6: Używam, a nie lubię. Zdecydowanie budzik. Zwłaszcza, że w pracy często muszę być o 4:00.
5: Boże, to ten budzik musi zadzwonić spokojnie koło 3:00. Nie wiem, ile nasz słuchacz jedzie do pracy, ale o 4:00?
4: No ale słuchacz mówi, że ma trudne życie, a ten budzik?
7: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek. Dobrze. Dobrze
4: robię. On też ma uczucia.
3: No dokładnie, pan codziennie, inaczej, pan czasami w pracy o 4:00, a budzik codziennie.
5: No, a jeszcze pewnie dostaje w pysk.
3: Drodzy państwo, in a life, tak wygląda to nasze życie. YouTube teraz w SC Rock.

0: Reklama.
1: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama.

0: I od razu mi się faza snu włączyła, wiecie jaka, drodzy, R.E.M.
1: Ale przestań, błagam cię, tak, oczywiście, to nie jest ten moment, kądziu, wyłącz się z R.E.M. Teraz mówimy o tym, czego używasz, co robisz, a czego nie chcesz. W dniu bez prezerwatywy okazuje się, że tych czynności jest naprawdę sporo.
2: No to proszę bardzo, państwo nie chcecie, ale dzwonicie do Eskirol.
3: Dzień dobry w temacie dnia, czego używam, a nie lubię. No jeszcze nie słyszałam, żeby ktoś powiedział, że laska, odkurzacza, mopa i tym podobnych. Pozdrawiam.
1: Ja mogę mopować, ja mogę odkurzać. Nienawidzę żelazka. Nie cierpię po prostu tej czynności. To jest czynność, która doprowadza mnie do szewskiej pasji, ale czasem trzeba rozstawić i zawsze kancik. I jeszcze, jest znowu kancik. Nie cierpię.
2: Para buch, żelazko bruch, a państwo w Messengerze.
0: Czekamy, drodzy państwo, na wasze messengerowe zgłoszenia, między innymi na takie.
4: Ja nienawidzę używać maila, a muszę. Jak zaczynałem swoją karierę zawodową, że tak to nazwę, to maila to się dostawało raz w miesiącu, ewentualnie raz w tygodniu i ja generalnie odczytywałem maile w soboty. Natomiast w tej chwili maile to jest zalew spamu z każdej możliwej strony. Człowiek ma kilka skrzynek, prywatne, służbowe i w tych mailach jest taki bajzel, po prostu rzeczy nie do odnalezienia, które się w jakiś tam dziwny sposób kolejkują, przesuwają, wpadają do jakichś wątków. Masakra. Nienawidzę.
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
0: Ale są już odkurzacze, tak wracając do tego wątku, które same odkurzają, prawda? No masz tak, i on tak jeździ i sam odkurza.
1: Takie to.
0: To może by tak z odkurzaczami zrobić, inaczej, z żelazkami zrobić jak z odkurzaczami, że same prasują.
1: No tak, żeby nie poprasowały ci po prostu innych rzeczy potem.
0: A ja już mam tak w domu.

0: Zobaczcie, 8.31 na zegarach, właściwie zaraz 8.32. Michał siedzi, myśli, że my już go nie chcemy, że może w ogóle nie damy mu szansy. A my damy. Oczywiście, że tak. Teraz.
1: SK Rock. Raport.
2: Bardzo wam dziękuję. Jesteście wyjątkowo szczodrzy. Michał Poklękowski, zapraszam. Wzrost cen paliw wynikający z kryzysowej sytuacji. I się ugotowałem sam w tej chwili. Pomożecie?
0: Wojtek, tak, proszę bardzo. Państwa, wzrost cen paliw wynikający z kryzysowej sytuacji w Zatoce Perskiej kosztował dotąd polskich kierowców 10 miliardów złotych, a podwyżki w największym stopniu uderzyły w firmy przewozowe. Wynika tak z raportu Fundacji Instrat.
2: Dobra, teraz ja. W ocenie ekspertów zwiększenie odporności państwa wymaga elektryfikacji transportu. Sąd federalny w Los Angeles skazał byłego asystenta aktora Matthew Perry'ego, znanego lepiej z serialu Przyjaciele, na 3 lata i 5 miesięcy więzienia za udział w procederze mającym na celu dystrybucję ketaminy, co bezpośrednio doprowadziło do śmierci tego popularnego aktora, podał Los Angeles Times.
3: To jest raport.
2: Zapadł wyrok 8 miesięcy więzienia dla 30-letniego mieszkańca powiatu ostrołęckiego, który rok temu w lipcu szarżował sobie w najlepsze skuterem wodnym po jeziorze Roś. Po kilku zamaszystych piruetach delikwent razem z kolegą wpadł do wody. Gdy policjanci wyciągnęli z kipieli obu dżentelmenów, ci zagrozili im śmiercią. A jak? Bo mogą. Skazany 30-latek prowadził skuter, mając prawie 2 promile alkoholu w organizmie.
1: SK Rock Sport.
2: Dziś dwoje polskich tenisistów zobaczymy w akcji w Paryżu. W drugiej rundzie French Open Maja Chwalińska zagra z Elis Mertens. Powinny pojawić się na korcie około 13. Nieco wcześniej powinien zaś rozpocząć się mecz Huberta Hurkacza, który zmierzy się z Francisem Tiafo. We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W niedzielę na wrocławskim stadionie kadra Jana Urbana zagra towarzysko z Ukrainy.
0: Fajnych masz tam kolegów.
2: Reprezentacja przeniesie się... Pozdrawiam serdecznie pana Jana Urbana. Reprezentacja przeniesie się później do Warszawy, gdzie w środę zagra z Nigerią. Wiadomo, że w pierwszych dniach zgrupowania zabraknie Michała Skurasia, którego chęt ma do rozegrania. Cóż poradzić, jeszcze jeden mecz.
0: Janek, trzymamy kciuki za twoją reprezentację.
4: Piętarska, Olszewski, Góralski, 6 na 9, SC Rock. SK Rock. Najlepsza klasyka rocka.
0: Tylko co to jest kipiel?
5: To samo co świeżo.

0: Ola Boga, Michał znowu w taparatach.
1: Bardzo wam dziękuję, jesteście wyjątkowo szczodrzy. Michał Poklękowski, zapraszam. Wzrost cen paliw wynikający z kryzysowej sytuacji. Ja się ugotowałem sam w tej chwili. Pomożecie?
2: Jak? Pomożecie! No.
3: Co my byśmy bez tego Michała zrobili po prostu? Ja nie wiem.
4: Tak, Michał, znowu o tobie rozmawiamy. Tak. Stoisz i się patrzysz, a my cały czas wspominamy ten wspaniały raport sportowy.
5: My wspominamy, słuchacze wspominają. Dzisiaj wspomni także nasz przełożony o nim.
4: Proszę państwa, dzisiaj rozmawiam o tym, czego używacie, co robicie, a nie chcecie. Michał Poklękowski zdecydowanie nie chce robić raportów sportowych, no ale praca to praca.
3: Taką ma robotę.
5: Czekamy
3: co
5: na kolejny.
3: Zrobić?
5: A dlaczego my o tym rozmawiamy? Bo dzisiaj jaki mamy dzień?
3: Dzień bez prezerwatywy. No i właśnie. Oczywiście.
5: Państwo o tym też donosicie.
6: Tam coś było z dniem bez prezerwatywy. A pamiętacie ten słynny fragment? Klasyka. Z jazdą na gapę jest jak z jazdą bez gumy. Taniej, ale niebezpieczniej.
7: Będę uważał.
8: Za duże ryzyko.
7: Ale już jestem w środku.
8: To wyjdź.
7: Ale ja nie chcę.
9: 6/9 Eskirok.
10: Reklama.
11: Program Eskirok na żywo. Rokowe playlisty.
9: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
11: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
9: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
11: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
12: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
9: Reklama.

0: Ona i Agnieszka Chylińska, która w miniony weekend celebrowała swoje 50-lecie? Swoje 50 urodziny po prostu.
1: 50-lecie na scenie muzycznej.
0: Nie, właśnie z okazji 50 urodzin zorganizowała przepiękny koncert jubileuszowy. Było wielu ciekawych gości, piękne prezenty, moc wzruszeń. Tak to chciałem ładnie powiedzieć, jak zwykle mi nie wyszło.
1: Nie, bardzo dobrze ci wyszło, ale fajnie, że świętowała, super. Ja pamiętam, na swoje 50 urodziny zaniosłem mocz do lekarza.
2: Chcę cię, przepraszam, dostałeś od nas słychę. Ja nie wiem, coś ty tam zaniósł lekarzowi. Wiesz, wypił? Po prostu szkocką herbatkę zaniosłeś temu lekarzowi, to ja nie chcę wiedzieć, jakie wyniki
1: badań miałeś. Jak wypił, jak to była łycha do wsuwania butów, bo już się nie schylam. No. No dobrze, także drodzy państwo, dzisiaj w dzień bez prezerwatywy rozmawiamy sobie o tym, co robicie, a czego robić nie chcecie.
2: No właśnie, Przemek napisał, czy to święto dzień bez prezerwatywy to biskupi ustanowili?
0: Przejdźmy dalej.
3: Okej, w temacie dnia, czego najbardziej nienawidzę robić? Prasować. Mam aż chroniczny wstręt przed żelazkiem. Jak widzę, to mnie telepie. Jednak ksiądz na naukach przedmałżeńskich z mężem doradził nam taką listę, żebyśmy zrobili rzeczy, których nie lubimy, albo których nie chcemy, albo żeby sobie ustalić takie wspólne współdziałanie w związku. Więc wykpiłam się z prasowania. Robi to do dzisiaj mąż, za co jestem mu bardzo wdzięczna. Za to ja niestety mam myć okiem.
2: No my tak... Polosowane.
0: My tak z żoną też ustaliśmy, czego nie lubimy robić.
1: I?
0: No i poszliśmy się zarejestrować jako bezrobotni.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Ależ to jest petarda, utwór po prostu. Sama radość. Slash i Miles Kennedy i Anastasia. Bardzo dawno tego nie słyszałam.
1: Czego używacie? Co robicie? O tym dzisiaj rozmawiamy. Co robicie i nie lubicie tego, ale trzeba. Mhm. I nie uwierzycie mi, ale naprawdę nie lubię kończyć pracy.
2: Tak?
1: Naprawdę.
2: Masz, Wojtku, absolutnie rację, powiem szczerze.
0: Może zostaniemy jeszcze trochę?
2: Nie wierzymy ci.
3: Czy ja byłam z pieskiem, czy bez pieska?
4: To było 6 na 9 w ESC Rock. Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Ja uważam, że zmiany są potrzebne. Wydaje mi się, że Jam na tym skorzystał, że Jam ma teraz takiego wokalistę, o którym też marzyli niektórzy fani. Wreszcie za mikrofonem stoi ktoś o nazwisku Riddle.
4: Kawałki mojego życia.
5: Cześć, tu Maciek Balcer. Zapraszam do wysłuchania audycji pod tytułem Kawałki mojego życia.
4: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w ESC Rock. Autopromocja. Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: Reklama.

0: Otoczenie prezydenta zapowiada weto. Chodzi o ustawę o statusie osoby najbliższej. Błąd w systemie e-usług pozwalał zalogować się na konto niemal każdego użytkownika. O tej awarii więcej dowiecie się już z tego raportu.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. PiS i Konfederacja wnoszą o wyrzucenie projektu do kosza. Otoczenie prezydenta zapowiada weto. W Sejmie prace nad ustawą o statusie osoby najbliższej dziś będą kontynuowane, dziś i jutro. Politycy rządzącej koalicji przekonują, że to kompromisowe rozwiązania. Jednak według opozycji to wprowadzenie tylnymi drzwiami związków partnerskich i konkurencja dla klasycznych małżeństw.
2: Projekt ustawy nie zmienia w najmniejszym stopniu definicji małżeństwa.
3: To jest atak na fundamenty naszego państwa. Atak na polską rodzinę, atak na instytucję małżeństwa, atak na nasze społeczeństwo, atak na nasze tradycje.
4: Prawico, czego się boicie? W jaki sposób ten projekt zagraża waszym rodzinom? W jaki sposób związek nieformalny, który zostanie w tym kraju zalegalizowany, zagraża mojej rodzinie, mojemu 27-letniemu małżeństwu i dwójce dzieci? Nie zagraża.
0: Mówili Katarzyna Kotula z Lewicy, Michał Wójcik z PiS-u i Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. W piątek projekt ma zostać przyjęty przez Sejm, potem trafi do Senatu i ostatecznie wyląduje na biurku prezydenta. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiedział tymczasem wczoraj, że ustawa w takim kształcie nie uzyska podpisu Karola Nawrockiego.
5: To jest raport.
0: Sąd nie miał żadnych wątpliwości. Zbrodnia była zaplanowana, a ofiara przypadkowa. Mateusz H. został prawomocnie skazany na dożywocie za brutalne zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy wyrok, który zapadł rok temu w pierwszej instancji. Dodatkowo sędzia przychylił się do wniosku prokuratury o umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym.
6: Wyrok jest słuszny. Środki zabezpieczające, które sąd dzisiaj orzekł, uwzględniając apelację prokuratora, będą mogły być wykonywane dopiero po odbyciu przez oskarżonego kary, czyli najwcześniej po 40 latach. Co pół roku biegli psychiatrzy sporządzają opinię i sąd orzeka albo o zwolnieniu, albo o dalszym pobycie.
0: Mówi prokurator Barbara Wilmowicz. Przypomnę, do zbrodni doszło 3 lata temu. Mateusz H. spotkał Wiktorię w autobusie. Zaprosił ją do domu. Tam rzucił monetą i zdecydował, że w bestialski sposób pozbawi nastolatkę życia.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Błąd w systemie e-usług pozwalał zalogować się na konto niemal każdego użytkownika. Problem dotyczył portalu PUE ZUS e-Sądu w Lublinie oraz części usług e-Zdrowia, gdzie możliwe było ominięcie logowania i uzyskanie dostępu do danych użytkowników. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gąbiewski.
7: Błąd dotyczył użytkowników, którzy logowali się do portali kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przy znajomości imienia i nazwiska, a także numeru PESEL użytkownika istniała możliwość ominięcia dwuskładnikowego logowania, a to już była droga do pozyskania bardzo wrażliwych danych.
8: Jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie mieszka, jaki był jej numer dowodu osobistego.
7: Mówi Michał Leszczyński, audytor IT, który odkrył lukę w systemie. Podmioty dotknięte problemem go naprawiły lub, jak ZUS, odcięły możliwość logowania w ten sposób.
9: Nie będzie możliwe logowanie do e-ZUS kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7: Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że nie ma obecnie dowodów na to, by podatność była wykorzystywana przez cyberprzestępców.
0: Pogoda. Najwięcej słońca dziś w zachodnich regionach, choć w pozostałych też będzie pogodnie. Deszcz i burze na Podlasiu. Lokalnie może spaść tam do 5 litrów deszczówki na metr kwadratowy. Będzie nieco chłodniej niż wczoraj, na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 20 na Mazowszu, do 22 na Dolnym Śląsku.

0: No i tak fajnie się to ciągnie. W wersji albumowej ciągnie się jeszcze dłużej. Prawie 9 minut trwa ten kawałek, jeżeli chodzi o tę jego albumową właśnie wersję. Myślę, że też by nikt nie narzekał, gdybyśmy tę wersję tutaj grali, choć my sięgamy po tę singlową wersję tego wielkiego hitu Prince'a z 1984 roku, Purple Rain. Już za nami w Esterok. Jest 14 minut po 9, to jest czwartek, 28 dzień maja. Ja mówię dzień dobry, Michał Cieślik. Od dzisiaj taka zmiana, do południa będziemy razem, no i będziemy też wertować nasze muzyczne kalendarium, no i sprawdzać ważne daty z historii muzyki związane z 28 dniem maja.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale oprócz tych wielkich ikon rocka, które tutaj będą się co chwila pojawiać, będziemy sięgać od czasu do czasu po nowe kawałki i to bardzo fajne, bo do takich zaliczam ten oto. To jest nowy utwór zespołu Nothing But Thieves zatytułowany Evolution.

Damy radę. I Happy Set w SC Rock. Red Hot Chili Peppers już za chwilę na naszej antenie, ale wcześniej jeszcze pani, która no może z rockiem niewiele ma wspólnego, jeżeli chodzi o twórczość, ale czasami jej muzyczne ścieżki przecinały się z rockiem właśnie, także prywatnie kiedyś była związana z Michaelem Hutchinsem z INXS. To właśnie o niej myślał Nick Cave, pisząc jeden z utworów na płytę Murder Ballads w 1995 roku i od razu wiedział, że chce jej głosu w tym utworze. Potem powstał jeszcze niesamowicie subtelny teledysk na podstawie obrazu Ofelii, angielskiego malarza Sir Johna Everetta Millaisa. No i ciarki do dziś mam na plecach, jak oglądam klip. No i słucham tych oto dźwięków. Kylie Minogue świętuje dziś swoje urodziny. Zdrowia zatem. Teraz do spółki z Nickiem Cave'em. Where the Wild Roses Grow przed nami.

0: tylko z tytułu katalogu. Panowie rocznie inkasują 26 milionów dolarów. Do niedawna prawa do nagrań pozostawały w ich własnych rękach, to logiczne, ale postanowili to zmienić i sprzedali wytwórni Warner te prawa za 300 milionów dolarów. Więc chyba nie mało, no i zdaje się, że to taki dodatek do emerytury na przyszłość, na którą mam nadzieję zbyt szybko się nie wybiorą. Red Hot Chili Peppers i Californication. To już za nami w Esty Rock. 25 minut do 10 nam pozostaje. Jeszcze w tej godzinie sięgniemy po kolejną datę z naszego muzycznego kalendarium.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, D-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
9: Hey, what's up? We're Papa Roach.
10: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
11: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Esca Rock.

To był Jam w ST Rock. No a teraz taki niezwykle ważny dla amerykańskiej popkultury utwór, nagrany w 1969 roku, a sporo działo się wtedy, także dodajmy, na świecie trwała między innymi wojna w Wietnamie, która od pewnego momentu mocno polaryzowała amerykańskie społeczeństwo i to też był taki jeden z głosów w sprawie. Ten utwór powracał wielokrotnie przy różnych okazjach, często wykorzystywany był w różnych filmach, między innymi w Forreście Gumpie. No a sam tekst podobno inspirowany był postacią wnuka 34. prezydenta USA, Dwighta Eisenhowera. Tymczasem autor tego tekstu i wykonawca obchodzi dziś 81. urodziny. Najlepsze życzenia z tej okazji. John Fogerty i Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son, przed nami w ST Rock.

0: Sunday, Bloody Sunday. No i utwór, który swoim tekstem, jak wiadomo, nawiązuje do bardzo smutnej niedzieli ze stycznia 1972 roku. YouTube zamyka tę pierwszą godzinę naszego czwartkowego spotkania. Za chwilę będzie 10, za chwilę Michał i najnowszy raport Westerog. Zapraszamy, a my słyszymy się już po godzinie 10. Będę miał wtedy dla Państwa kolejne daty z naszego muzycznego kalendarium.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Używam, a nie lubię, zdecydowanie budzik. Zwłaszcza, że w pracy często muszę być o 4.
3: Może to ten budzik musi zadzwonić spokojnie, koło 3. Nie wiem, nasz słuchacz jedzie do pracy, ale o 4?
4: No ale słuchacz mówi, że ma trudne życie, a ten budzik? On też ma uczucia.
5: No dokładnie, pan czasami w pracy o 4, a budzik codziennie.
3: No, no. Jeszcze pewnie dostaje w pysk. Wśród spinaczy od lat 70. znana jest zupełnie inna nazwa, a mianowicie dupa słonia.
4: Naprawdę? Mm-hmm. Nie chciałem żonie powiedzieć, że pojechałem na dupę?
5: A jakby były dwie takie formacje, to ja co powiem mojej, że z Wojtkiem pojechaliśmy na dupy?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
6: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
7: Reklama. Rząd reaguje na słowa prezydenta o umowie o strategicznej współpracy na linii Warszawa-Londyn. Polski żołnierz uniewinniony w głośnej sprawie użycia broni przy granicy z Białorusią.
8: SK Rok. Raport.
7: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Mocna reakcja rządu na słowa z otoczenia prezydenta. Szlak człowieka trafia, mówi szef MONU, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszystko po tym, jak wczoraj premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. W umowie jest między innymi deklaracja wzajemnego wsparcia w sytuacji zagrożenia. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz stwierdził, że rząd nie konsultował tego traktatu, co świadczy o braku profesjonalizmu. Traktat, by zaczął obowiązywać, musi ratyfikować Sejm, a potem podpisać prezydent. Co zrobi?
9: Nie powiem, co oczywiście z nim zrobię, bo muszę się zapoznać z tymi sprawami, ale myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
7: Mówi prezydent Karol Nawrocki. Chciałbym, żeby chociaż raz kancelaria ucieszyła się z tego, że Polska jest bezpieczniejsza, odpowiada wicepremier Kosiniak-Kamysz.
10: Szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy, tylko o własnym ogródku kancelarii pana prezydenta jako pępek świata. To nie jest pępek świata. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo.
7: Kosiniak-Kamysz dodał, że tu cytat, był już ktoś, kto wprowadził prezydenta na minę i nie podpisał on ustawy w sprawie Sejf.
11: To jest raport.
7: Polski żołnierz uniewinniony w głośnej sprawie użycia broni przy granicy z Białorusią. Wojskowy był oskarżony m.in. o przekroczenie uprawnień po tym, jak oddał 12 strzałów w pobliżu migrantów i innych funkcjonariuszy w okolicy Dubicz-Cerkiewnych. Więcej o decyzji sądu nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Sąd w zachowaniu szeregowego nie dopatrzył się przestępstwa. Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie, sędzia podpułkownik Radosław Hunek, zaznaczał też, że jednym z podstawowych zadań żołnierza jest obrona nienaruszalności granic. Zwracał też uwagę na agresję nielegalnych migrantów.
13: Najlepszym potwierdzeniem, ale jednocześnie najtragiczniejszym tej sytuacji jest to, że miesiąc później w tym samym miejscu został zamordowany polski żołnierz, sierżant Mateusz Sitek.
12: Oskarżony żołnierz od początku nie przyznawał się do winy. Jest rozczarowany, że sprawa w ogóle trafiła do sądu.
14: Problem jest taki, że po prostu przestępcy mają większe prawa niż osoby, które są powoływane przez państwo, żeby ich ścigać.
12: 25-latek sam zwolnił się ze służby, nie wyklucza jednak, że w przyszłym roku wróci do wojska.
7: Wyrok, dodajmy, nie jest prawomocny.
11: Słuchacie raportu w SC Rok.
7: Ze skrzynią pełną podpisów z apelem jadą z Bieszczad do Warszawy, konkretnie przed Sejm. Wszystko po to, by ratować ostatni SOR w regionie, któremu teraz grozi zamknięcie. Chodzi o szpital w Lesku, który jest blisko bankructwa. Mimo obietnic premiera w ubiegłym roku zamknięto tam porodówkę. Likwidacja szpitala albo nawet SOR-u w Lesku byłoby to dla regionu katastrofą, mówi nam organizator protestu Duszan Augustyn.
15: Generalnie kto chciałby wracać do regionu czy zamieszkiwać w regionie, gdzie nie ma dostępu do podstawowej, doraźnej opieki zdrowotnej? To po prostu grozi życiu lub zdrowiu mieszkańców, ale też turystów, którzy nas tutaj w tym momencie jeszcze licznie odwiedzają.
7: W trakcie protestu mieszkańcy chcą przekazać Donaldowi Tuskowi skrzynię z prawie 6 000 podpisów pod apelem o zajęcie się sytuacją szpitala.
1: Eskarok Biznes.
7: Orlen obniżył dziś hurtowe ceny benzyny bezołowiowej Euro Super 95 o 142 zł, benzyny bezołowiowej Super Plus 98 o 121, a oleju napędowego jako diesel o 194 zł za metr sześcienny. Tak wynika z danych opublikowanych przez koncern. Poprzednio, wczoraj, w hurcie Orlenu paliwa te również staniały. Sejm wznowił posiedzenie. Posłanki i posłowie zajmą się m.in. projektem przepisów dotyczących oferowania klientom biur podróży voucherów zamiast zwrotu pieniędzy za odwołanie wycieczki. Będą też pracować nad propozycją deregulacyjną w sprawie uproszczenia rachunków za energię. Operatorzy wózków widłowych i maszyn, kierowcy oraz spedytorzy należą do najtrudniejszych do obsadzenia stanowisk w logistyce. Tak wynika z opublikowanego właśnie najnowszego raportu Manpower Group. Blisko 70% firm z tej konkretnej branży w ciągu ostatnich 6 miesięcy miało poważne problemy z rekrutacją nowych pracowników. Jeszcze aktualne ceny walut: za dolara amerykańskiego płacimy 3,64 zł, euro kosztuje 4,23 zł, frank szwajcarski jest wyceniany na 4,63 zł i funt brytyjski na 4,88 zł.
1: Pogoda.
7: Najwięcej słońca dziś w zachodnich regionach, choć w pozostałych też będzie pogodnie. Deszcz i burze na Podlasiu. Lokalnie może spaść tam do 5 litrów deszczówki na metr kwadratowy. Będzie nieco chłodniej niż wczoraj. Na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 20 na Mazowszu, do 22 na Dolnym Śląsku.

0: Dorosłe dzieci, zespół Turbo w ST Rock. Kwadrans po 10. 28 maja w kalendarzu. W poniedziałek rozpoczyna się czerwiec, no i zbliża się do nas sezon festiwalowy, letni sezon festiwalowy, podczas którego zespół Turbo również będzie aktywny. Będzie można ich zobaczyć już na początku czerwca na Mystic Festiwalu, ale panowie zagrają też między 9 a 11 lipca w Namysłowie na Opolszczyźnie na festiwalu Czochraj Bobra Fest 2026, który to festiwal poleca państwu SK Rock. No i tam właśnie zespół Turbo również się zaprezentuje. To w lipcu, już w te wakacje. A ja się kłaniam po 10 w drugiej godzinie naszego czwartkowego spotkania. Michał Cieślik, dzień dobry i zapraszam do południa.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Oczywiście zapraszam po kolejne kultowe historie i po daty z naszego muzycznego kalendarium. Te zaprezentuję państwu już niebawem, ale wcześniej z wielką radością zagram najnowszy singiel zespołu Evanescence, który zapowiada ich nadchodzącą płytę. Who Will You Follow?

To były 90. lata ubiegłego stulecia. Pearl Jam i Once już za nami Westerogna, a teraz jeszcze bardziej cofamy się w przeszłość do końcówki lat 70. 28 maja 1977 roku, no to niezwykle ważny dzień w historii grupy The Police, ponieważ tego dnia po raz pierwszy na scenie pojawili się wspólnie Sting, Stuart Copeland i Andy Summers, ale jeszcze nie jako The Police, w takim składzie właśnie. Były to gościnne występy w Paryżu na zaproszenie innego muzyka, niejakiego Mike'a Holleta, który zaproponował, by ci wsparli go podczas koncertu jego zespołu, który nazywał się Gong. No i właśnie wtedy pojawiła się chemia między przyszłymi kolegami z zespołu, którego członkami byli już Sting i Copeland, a Andy Summers zasilił szeregi grupy w lipcu. Niecały miesiąc później z zespołu odszedł Henry Padovani. No i tak właśnie wykrystalizował się ten legendarny skład The Police.

0: Meredith Brooks, dziewczyna z gitarą, która no tak znikąd się pojawiła i chwilę potem zniknęła tak na dobrą sprawę, bo przyszła, zaśpiewała Bitch i przepadła jak kamienie w wodę. Coś tam jeszcze potem nagrywała, ale raczej bez większego zainteresowania publiczności. One Hit Wonder. Mawia się o tego typu wykonawcach i wykonawczyniach. A może jeszcze swojego ostatniego słowa nie powiedziała. Kto wie. Ona cały czas jest aktywna i muzycznie, i koncertowo, więc może jeszcze kiedyś nas zaskoczy. Kto wie. No a tak czy inaczej, dzięki temu utworowi z 97 roku już na zawsze będziemy o niej pamiętali, bo to był wtedy naprawdę wielki hit i po tych prawie 30 latach, proszę bardzo, wciąż do nas powraca, no i zaryzykowałbym stwierdzenie, że nawet cieszy uszy. Meredith Brooks i Bitch, to już za nami w ST Rock. 23 minuty do 11 nam pozostają, za chwilę radar w ST Rock, a jeszcze przed godziną 11 sięgniemy po datę z naszego rodzimego muzycznego kalendarium.
1: Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
3: SK Rock Radar.
4: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Judas Priest to wciąż jeden z największych zespołów w historii heavy metalu. Formacja już od ponad 50 lat jest obecna na światowych scenach i zupełnie nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić, a wręcz mówi się o jej nowym nadchodzącym albumie. Okazuje się jednak, że muzycy zdają sobie sprawę, że nic nie trwa wiecznie i obmyślają różne scenariusze na swoją ewentualną nieobecność. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.
5: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
6: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
7: Hey, we're Evanescence, and you're listening to Eska Rock.

To był John Bon Jovi, Blaze of Glory w ST Rock. No a dziś urodziny obchodzi artysta, który współtworzył, jak to się mawia, fundament brzmienia Manamu. Do zespołu dołączył przy okazji drugiej płyty O w 1982 roku, a wcześniej grał jeszcze w Breakaucie i potem po zawieszeniu działalności Manamu także. Muzyk w 1992 roku uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu, w efekcie którego zakończył karierę basisty. Potem zajął się realizacją dźwięku, a do grania jednak powrócił ostatnio, nawet dołączył do Ex Manamu, czyli zespołu, który kontynuuje to wielkie dziedzictwo Manamu, jakbyśmy to powiedzieli. Bogdan Bodek Kowalewski kończy dziś 73 lata, no i tutaj zagra teraz na basie w kawałku O, nie rób tyle hałasu. Manam przed nami, Westerok.

0: Somebody to Love, czyli Queen Westerok. Zespół, którego jedna decyzja wpłynęła na losy innej grupy, która dzięki tej właśnie decyzji stała się znana na całym świecie. Ale o tym to opowiem Państwu już w kolejnej godzinie naszego spotkania, na którą bardzo gorąco zapraszam. Wcześniej, punktualnie o 11:00, najnowszy raport w SC Rock.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: I jest takie nagranie, jak jechaliście pociągiem.
3: Z Maczkiem Mąką.
2: I tam była afera z jakimś pasażerem.
3: Ludzie generalnie byli zaaferowani tym, że coś się dzieje, że my gramy na gitarach, że śpiewam. Ale znalazł się też ktoś taki, kto stwierdził, że nikt go nie zapytał. On nie wyraził zgody na takie hałasy.
1: Kawałki mojego życia.
4: Cześć. Tu Maciek Balcer, zapraszam do wysłuchania audycji pod tytułem Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach. Reklama.
5: Nie żyje 12-letnia rowerzystka. Do dramatycznego wypadku doszło rano w centrum Płocka. 32 pseudokibiców w rękach policji brali ją nie udział w ustawce na jednym z mopów przy drodze ekspresowej S3.
6: SK Rock. Raport.
5: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek tragiczne informacje z Płocka. Nie żyje 12-letnia rowerzystka. Do dramatycznego wypadku doszło rano w samym centrum miasta.
7: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 54-letni kierujący ciężarowym DAF-em, skręcając w prawo, potrącił nastoletnią rowerzystkę, która znajdowała się na przejeździe dla rowerów.
5: Mówi Monika Jakubowska, rzeczniczka Komendanta Miejskiego Policji w Płocku. Dziewczynka w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala.
7: Niestety otrzymaliśmy tragiczną informację ze szpitala. Pomimo wysiłku lekarzy, życia 12-latki nie udało się uratować.
5: Policjanci na miejscu wykonują czynności pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze cały czas zabezpieczają ślady w celu ustalenia przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
8: To jest raport.
5: Sąd przyspiesza w sprawie Zbigniewa Ziobry 1 lipca, a nie dopiero we wrześniu. Warszawski Sąd Okręgowy podejmie decyzję na temat aresztowania byłego ministra sprawiedliwości. Łączymy się z Sejmem, tam jest nasz reporter Michał Rawa. Michale, skąd taka decyzja? Co udało się ustalić?
9: Dzień dobry. Jak czytamy w komunikacie Sądu Okręgowego w Warszawie, ta decyzja wynika ze zmiany terminów urlopów składu orzekającego w tej sprawie. To będzie posiedzenie, na którym sędziowie postanowią, czy decyzja o aresztowaniu Ziobry jest prawomocna. Wyrok w tej sprawie zapadł już 5 lutego, ale zaskarżyli go obrońcy Zbigniewa Ziobry. To i tak oznacza, że prawomocna decyzja zapadnie prawie 5 miesięcy później. W tym czasie Ziobro zdążył wyjechać z Węgier do USA. W TVN24 minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli dokumenty, na podstawie których poseł PiS-u wyjechał za ocean, były bezprawne, to wystąpi z wnioskiem do amerykańskiego urzędu do spraw imigracji.
5: Waldemar Żurek przekazał także, że prokuratura ma już gotowy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Śledczy chcą postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Wpadli po miesiącach poszukiwań i ustaleniu faktów. 32 pseudokibiców w rękach policji brali oni udział w ustawce na jednym z mopów przy drodze ekspresowej S3. Do spotkania zwolenników Lecha Poznań i Pogoni Szczecin doszło na początku ubiegłego roku. Brało w nim udział około 120 osób.
10: Śledczy zabezpieczyli również odzież oraz pieniądze, a także przedmioty, które mogły być wykorzystywane podczas ustawek. Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w bójce o charakterze chuligańskim, za co grozi do 5 lat więzienia.
5: Powiedział nam Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej. Zatrzymani zostali objęci policyjnym dozorem. Wszyscy dostali też zakazy stadionowe.
1: Pogoda.
5: Najwięcej słońca dziś w zachodnich regionach, choć w pozostałych też będzie pogodnie. Deszcz i burze na Podlasiu. Lokalnie może spaść tam nawet do 5 litrów deszczówki na metr kwadratowy. Będzie też nieco chłodniej niż wczoraj, bo na termometrach maksymalnie dziś od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 20 na Mazowszu i Łódzkiem, do 22 na Dolnym Śląsku.

0: Są takie utwory, które po prostu nie wymagają żadnego komentarza, bo chyba wszyscy wiedzą, jaką rolę odegrał ten akurat utwór w historii polskiego rocka i ogólnie polskiej muzyki. Autobiografia i Perfect już za nami w SC Rock. Jest 12 minut po 11. A propos, w tej godzinie przypomnimy sobie pewne wydarzenie sprzed równo 30 lat i taki no niełatwy moment w życiu pewnego muzyka. I gdyby nie ekspresowa reakcja lekarzy, no to ta biografia skończyłaby się na tym właśnie 96 roku. Więcej na ten temat jeszcze w tej godzinie, a ja się kłaniam po 11 i zapraszam na ostatnią godzinę naszego czwartkowego spotkania. Dzień dobry, Michał Cieślik.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Dzień dobry, a to są Stonesi, którzy na 10 lipca zapowiadają premierę swojej nowej płyty Foreign Tongues. Pewnie już Państwo to wiedzą, ale na wszelki wypadek może przypomnimy, żeby nie przegapić, bo to ważny dzień w 2026 roku. Na tej płycie m.in. takie dźwięki. In the Stars. The Rolling Stones, Best Rock.

To był zespół Pavarotti, Getting Away with Murder. To był 28 maja 1996 roku, równo 30 lat temu, przebywając w hotelu Sunset Marquis w Los Angeles. Dave Gunn zaaplikował sobie tak zwanego speedballa, będącego połączeniem heroiny i kokainy, w wyniku czego doszło do zatrzymania pracy serca na 2 minuty i tylko ekspresowa reakcja medyków sprawiła wtedy, że Dave Gunn wrócił do nas. Jak wspominał tamten moment, nigdy nie byłem w ciemniejszej przestrzeni i pamiętam, że cokolwiek robiłem. Było to naprawdę złe. Następną rzeczą, którą pamiętam, było to, że zobaczyłem siebie na podłodze przed moją hotelową łazienką, a wokół mnie mnóstwo zamieszania. Zobaczyłem też lekarzy. 30 lat mija z tego wydarzenia. It's no good. Depeche Mode, Westerrock.

0: Tutaj, podobnie jak na początku niektórych filmów, powinna pojawić się taka notka. Na podstawie prawdziwych wydarzeń, ewentualnie inspirowany prawdziwymi zdarzeniami, bo i miejsca, i postaci, i wspomnienia, to wszystko się wydarzyło w rzeczywistości odległej, bądź co bądź, bo już ponad 40-letniej, ale tak było. Nie zmyślam. Tańcz, głupia, tańcz. I Lady Punk to już za nami w SC Rock. 26 minut do południa nam pozostaje. Jeszcze w tej godzinie czeka nas kolejna wizyta w muzycznym kalendarium. No i przy okazji zagramy pewien wielki, tak a propos, filmowy hit z połowy lat 80.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Czy myślałeś poważnie o napisaniu pracy magisterskiej, która łączyłaby filozofię Bruce'a Lee z aktorstwem?
3: Myślę sobie, że to widzisz, jednak ludzie się zmieniają. Bo już bym nie napisał takiej pracy.
2: A teraz to już w tym wieku to...
3: Może taki fizis, wiesz, dosyć ostre rysy. I tak to działa.
2: Butek w oczach.
3: To mam coś takiego, że dużo ludzi, którzy mnie nie zna, a później się poznajemy, mówi, o Jezu, bałem się tego spotkania, albo bałem się ciebie, nie?
2: Jest to też pewnie role się na to nakładają.
3: Prawdopodobnie tak.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie aktor Marcin Bosak.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SG Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

To był Limp Bizkit i Rollin w SC Rock. I pewnie już Państwo to słyszeli, a jeżeli nie, to posłuchajcie po prostu, ale naprawdę niewiele zabrakło, by ten kawałek nie stał się tak wielkim hitem, ba, może nawet by nie powstał, gdyby zespół Queen nie odrzucił propozycji producentów filmu Rocky 3, którzy chcieli wykorzystać w tym filmie utwór Another One Bites the Dust. No i wtedy właśnie, podobno sam Sylvester Stallone zgłosił się do tego zespołu z prośbą o stworzenie kawałka, który stałby się takim hymnem Rockiego. No i przystali na tę propozycję. Zresztą to była ta z kategorii tych nie do odrzucenia. I ta wtedy mało znana ekipa z Chicago podjęła się tego wyzwania i to była decyzja, jak się okaże, która już na zawsze zmieniła ich życie. A w tym dniu, w 1982 roku, Eye of the Tiger wraz z trzecią częścią Rockiego zadebiutował na dużym ekranie. Survivor przed nami.

0: To był Hej w SC Rock, Cisza, Ja i Czas. No i tymi dźwiękami kończymy nasze dzisiejsze spotkanie i zamykamy to czwartkowe przedpołudnie. Zbliżamy się do 12 w samo południe na naszej antenie najnowszy raport, a potem przejmie Państwa Łukasz. My słyszymy się jutro w porze kolumny Zygmunta, czyli chwilę po 15. Michał Cieślik, zmykam i do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łukasz Bąk.
3: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: Reklama.
9: Zderzyły się dwie osoby w Kutnie. Tragiczny wypadek na hulajnogach. W raporcie Sejm i ciąg dalszy wyjaśnienia sprawy fałszywych alarmów. Kolejny krok do powstania wyczekiwanej wschodniej obwodnicy Warszawy.
10: SK Rock. Raport.
9: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny wypadek na hulajnogach elektrycznych w Kutnie w Łódzkiem. Nie żyje 52-latek po zderzeniu dwóch takich pojazdów na drodze rowerowej na zielonej osi miasta.
11: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 52-letni mężczyzna poruszający się na hulajnodze elektrycznej podczas wykonywania manewru skrętu w lewo zderzył się z 15-latkiem, również poruszającym się na hulajnodze. W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. Nieprzytomny został przetransportowany do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
9: Relacjonuje Katarzyna Wasiak z policji w Kutnie. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura. Poszkodowani żołnierze USA, jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec LPR-u. To po wypadku ciężarówki armii amerykańskiej między Czertyniem a Studnicą w Zachodniopomorskiem.
12: Kierowca podczas jazdy nie zachował należytej ostrożności, wjechał na pobocze i pojazd przerzucił się na bok. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 8 żołnierzy sił zbrojnych USA, w tym 4 trafiło do szpitala, 4 opatrzono na miejscu.
9: Mówi Tomasz Zygmunt z oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie. Przyczyny wypadku badają służby.
10: To jest raport.
9: Rząd tłumaczy się z działań służb, a politycy PiSu apelują do szefa MSWiA o odejście. W Sejmie ciąg dalszy wyjaśnienia sprawy fałszywych alarmów. Do aresztu trafiły dwie zaangażowane w to osoby. Jednak według opozycji reakcja służb pokazuje, że minister Marcin Kierwiński nad nim nie panuje i powinien odejść, mówi Lidia Czechak z PiSu.
13: Panie ministrze Kierwiński, jeżeli w czasie pokoju nie potrafi pan zapewnić bezpieczeństwa prezydentowi, dziennikarzom, politykom i zwykłym obywatelom, to co będzie w sytuacji prawdziwego kryzysu.
14: Pierwsze aresztowania były w tamtym tygodniu. Ścigalność za waszych czasów w 23 roku tych przestępstw była na poziomie 5%. 5% w ciągu kilkunastu dni. Nie lat doprowadziliśmy do ujawnienia sprawców. Nasze służby do mieszkania mamy prezydenta dotarły w ciągu 9 minut od informacji. Wszystko zadziałało zgodnie z procedurami.
9: Odpowiadał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Przypomnijmy, w ostatnich dniach po serii fałszywych alarmów służby siłowo weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta oraz mieszkania redaktora naczelnego Telewizji Republika. Policja interweniowała również przy posesji Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. Kolejny krok do powstania długo wyczekiwanej wschodniej obwodnicy Warszawy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na przygotowanie dokumentacji dla ostatniego brakującego fragmentu. Chodzi o około 16-kilometrowej 16-kilometrową trasę S-17 między węzłami Drewnica i Warszawa Wschód. Projektanci mają przygotować kilka wariantów przebiegu drogi ze szczególnym uwzględnieniem tuneli.
15: Szukamy przebiegu optymalnego zarówno przez dzielnicę Wesoła, przez Ząbki, Zielonka.
9: Mówił Bartłomiej Ratyński z Generalnej Dyrekcji.
1: Eskarok Biznes.
9: Ponad 818 tysięcy zabawek skontrolowanych przez Krajową Administrację Skarbową były importowane spoza Unii Europejskiej. KAS wykryła przypadki braku odpowiednich oznaczeń czy instrukcji obsługi, ale także przekroczenie dopuszczalnych norm F-talanów, podało Ministerstwo Finansów. Kontrole trwały od 5 marca do 15 maja. Jastrzębska Spółka Węglowa uruchomiła jednorazowe odprawy pieniężne w kwocie 170 tysięcy złotych. To jeden z przewidzianych ustawą górniczą instrumentów osłonowych dla odchodzących z pracy górników. Z pakietu dobrowolnych odejść skorzystało już 526 osób. I jeszcze Małopolska i bezkolizyjny węzeł drogowy na Zakopiance. Powstanie w Jaworniku koło Myślenic. Pozwolenie na budowę wydał wojewoda Małopolski, natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na realizację inwestycji. Zgodnie z zapowiedziami węzeł ma zostać oddany do użytku za ponad 2 lata.
1: Pogoda.
9: Czwartek z przejaśnieniami, wietrzny na północnym wschodzie i częściowo wschodzie, przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe także burze. Temperatura od 15 stopni na Półwyspie Helskim, Żuławach oraz obszarach podgórskich w Karpatach, około 18 w centrum, do 22 stopni na południowym zachodzie. Ciśnienie 1007 hektopaskali.

0: Mieć czy być? To Myslowic w ESC Rock w czwartek 28 maja 2026 roku o 12.12. Dokładnie panowie grać skończyli. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry państwu. Witam. Będziemy dziś razem w ESC Rock do 15. I tak a propos jeszcze Myslowic, to już za nieco ponad dwa tygodnie panowie wystąpią na Dniach Ursynowa w Warszawie. No a 30 lipca na najpiękniejszym festiwalu świata. Także jeśli państwo mają ochotę na żywo zobaczyć Myslowic, to właśnie są ku temu okazje. A dwa dni po koncercie Myslowic, proszę państwa, na warszawskim Ursynowie, na warszawskim Stadionie Narodowym, na polskim Stadionie Narodowym w Warszawie, wystąpi zespół Foo Fighters. To będzie poniedziałek, to będzie 15 dzień czerwca bieżącego roku. No to zagrajmy sobie Foo Fightersów. Unconditional. Jestem przekonany, no dobra, tak na 50%, że ten kawałek może ze sceny zabrzmieć.
1: Ten kawałek

Bed of Roses to Bon Jovi w Esterok. Pierwsze wersje, proszę Państwa, tej piosenki opisują to, w jaki sposób ta piosenka powstała. To był hotel w Los Angeles, w którym John Bon Jovi siedział któregoś dnia, a w zasadzie któregoś wieczora, po bardzo trudnym dniu albo wcześniejszym wieczorze, tego dokładnie nie wiadomo, ale sitting here wasted and wounded at this old piano oznacza tylko tyle, że siedzi no w nie najtrzeźwiejszym stanie, w dodatku zraniony, a to stare pianino, o którym opowiada, to pianino hotelowe, które zostało specjalnie przyniesione do pokoju Johna, bo to było pianino, na którym grano te wszystkie marsze dla gości weselnych i tak dalej. John był zdecydowany i zdeterminowany, żeby napisać piosenkę, no i usiadł i przez jedną noc powstało właśnie Bed of Roses. To było Bon Jovi w Esterok, a teraz przed nami nieco nowszy numer, ale równie dobry, chociaż nie jest balladą. What's the Rumpus? To Jack White.

0: i pomyśleć, że gdyby Quentin Tarantino nie pojechał do Holandii i tam nie kupił płyty tego zespołu, to w ogóle nie znalibyśmy wykonania Urge Overkill, Girl, You'll Be a Woman Soon. No ale stało się tak, że Quentin kupił tę płytę, spodobała mu się ta wersja tej piosenki i postanowił umieścić ją w jednym ze swoich filmów. No i tak Urge Overkill do końca życia pewnie już będą ustawieni za tantiemy z grania tej jednej piosenki w stacjach radiowych na całym świecie. Mam, proszę Państwa, dla Państwa worek z prezentami i już za momencik bardzo chętnie Państwu ten worek sprezentuję. Proszę koniecznie zostać z Esko w Rock, bo zadanie dzisiaj będzie może nie tyle karkołomne, co dosyć ciekawe i mam nadzieję, że również obudzi Państwa kreatywność. Ale to za moment. Za moment też Michael Stipe i Andrew Watt w Esko Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ale samochód w centrum miasta, słuchajcie, to tak jak kocham, jak wiecie, jeździć samochodem, tak naprawdę czasami w centrum miasta, to po prostu w ogóle nic, tylko strzelić sobie w łeb z gumy od majtek, żeby gdzieś zaparkować. Nie da się.
3: Mhm. Stoję w tym korku i patrzę, jak Laska próbuje tam strzelić sobie gumą od majtek.
2: Dzisiaj dzień bez prezerwatywy, pytamy o to, czego używasz, co robisz, a nie chcesz. Wiecie, że ja mam w torbie zawsze prezerwatywę Eski Rock?
3: No przez ona zawsze takie, ubezpieczone.
4: Paśka.
2: Ale po prostu mam.
4: Nie. Ja to sprawdziłem. To są torebeczki z herbatą.
3: Ty, ale co ja mam to najpierw zaparzyć? Czy zakładamy na chłodno?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Eski Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
7: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.
8: Esko Rock. Radar.
9: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Premiera hymnu męskiego grania to zawsze jeden z najważniejszych punktów muzycznego sezonu w Polsce. W tym roku organizatorzy przygotowali potężną niespodziankę i wydali od razu 2 utwory. Nie tylko głośne Nareszcie, ale także najnowszy singiel Tańczę. Piosenka jest już dostępna w sieci, a na żywo fani usłyszą ją 27 czerwca w Żywcu. Teledysk do tego utworu wyreżyserował sam Vito Bambino, a więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.
10: Hi, I'm Hozier.
11: Hey, this is Jake.
12: And Josh from Greta Van Fleet.
13: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluhache Eski Rock.

Michael Stipe, R.E.M. i Andrew Watt. I Played the Fool w Esterok za nami. Andrew Watt to gitarzysta i producent, który między innymi jest odpowiedzialny za produkcję najnowszej płyty The Rolling Stones, która już coraz bliżej i coraz większymi krokami się do nas zbliża. No dobrze, a ja obiecałem Państwu prezenty, słowa dotrzymuję. Mam festiwalowy zestaw wypadowy Eski Rock, jest kubek stalowy, są zatyczki do uszu, jest smycz z otwieraczem do butelek, jest żel do dezynfekcji rąk i są okulary przeciwsłoneczne. To wszystko zapakowane w piękny workoplecak Eski Rock On Tour. Jeżeli chcą Państwo taki zestaw ode mnie zgarnąć, to zapraszam na Messengera Eski Rock. Wystarczy nagrać mi głosówkę, w której odpowiadają Państwo na pytanie następujące. Jakie są trzy rzeczy, które można powiedzieć jednocześnie na festiwalu i w łóżku? Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eski Rock. Zestaw festiwalowy czeka. A ja już teraz mam dla Państwa zespół, który w 2008 roku, 28 maja właśnie, zagrał na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Metallica i Fuel.

0: Moina i jestem silna. Westerok na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 13, o 13 najświeższy raport, a po raporcie zagram dla Państwa coś od The Cure.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
4: Pierwsze umowy z programu SAFE podpisane, za chwilę szczegóły. Apelują o ratunek przed Sejmem protest w obronie szpitala w Lesku. Do Baśki i Celki dołączyła Delta w Krakowie, wodowanie łodzi solarnej.
2: SK Rock. Raport.
4: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Podpisano pierwsze umowy finansowe z programu SAFE. Dotyczą one dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, m.in. systemu kryptograficznego. Umowy podpisano w obecności premiera i szefa MON-u w dowództwie w Legionowie. A za chwilę będzie tak z kolejnymi dokumentami, zaznacza Donald Tusk i zapowiada w najbliższych kilkudziesięciu godzinach kolejne kontakty dotyczące amunicji czy dronów.
5: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Niektórzy uważają, że zagrożenie wciąż jest abstrakcyjne. Dlaczego w czasie pokoju mamy wydawać tak duże pieniądze? Jedna odpowiedź, i ona pada często, i jest prawdziwa, chociaż może już niektórych znużyła. Wydajmy te pieniądze, żeby uniknąć wojny.
4: Rząd podpisał z Komisją Europejską umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Polska ma pozyskać prawie 44 miliardy euro, czyli ponad 180 miliardów złotych.
2: To jest raport.
4: Tragiczny wypadek w Poznaniu. Nie udało się uratować starszego mężczyzny, który wpadł pod tramwaj na przystanku Kurpińskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 91-latek przechodził z jednego przystanku na drugi przez tory. Na miejscu są spore utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. Szczegółowe okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury. Czekają na premiera i apelują o ratunek dla ostatniego bieszczadzkiego szpitala. Przed Sejmem demonstrują pracownicy placówki w Lesku, a także społecznicy i mieszkańcy Bieszczad. O zamknięciu w tej placówce porodówki mówiła cała Polska. Teraz, jak podkreślają demonstrujący, likwidacja lub bezterminowe zawieszenie grozi całemu szpitalowi.
6: Chcemy przedstawić zebrane podpisy, które zostały zebrane w ochronie naszego szpitala. Jest ich prawie 6 tysięcy. No i grozi widmo zamknięcia całego szpitala.
7: No właśnie, dyrektor mówił o tym, że być może nawet na początku lipca. To rzeczywiście jest realne?
8: Tak, jest to realne.
9: Tak, jest realne. Nie mamy specjalistów, nie mamy lekarzy.
7: Są też problemy z płacami?
10: Obecnie dostajemy 75% wynagrodzenia, a nie wiemy, czy w przyszłości nie będzie jeszcze mniej.
7: Ile tutaj zamierzacie być?
11: Część po prostu zostanie do skutku, aż pan premier przyjdzie. Będziemy koczować w wozie.
7: No właśnie, ten wóz taki bieszczadzki mocny.
11: Tak.
7: Czyli nie będziecie się poddawać, będziecie tutaj czekać.
11: Jesteśmy z Bieszczad.
4: Mówili naszemu reporterowi Michałowi Rawie, demonstrujący przed Sejmem. Na zadłużenie szpitala w Lesku rośnie, teraz to około 170 milionów złotych.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Do Baśki i Celki dołączyła Delta. Zespół AGH Solar Boat zbudował trzecią w swojej historii łódź solarną. Ma 6 metrów długości, zasilana jest energią słoneczną i będzie m.in. brać udział w wyścigach. Dziś przy krakowskich bulwarach, bulwarze Czerwińskim, odbyło się oficjalne wodowanie.
12: Nazywam się Kinga, jestem z koła AGH Starboat. Łódź jest wyścigowa, między innymi. Oczywiście porusza się po wodzie. Zamysł jest w celu rozwinięcia technologii solarnych w przemyśle właśnie morskim, szczególnie w morskim transporcie.
13: Wojciech Sadek, opiekun koła naukowego AGH Starboat. Jest niesamowita duma, mamy niesamowitych studentów na naszej uczelni. Są kreatywni, są niezwykle chłodni o nowe technologie, potrafią je stosować, potrafią pozyskiwać tą wiedzę nie tylko na uczelni, właśnie na taką jednostkę, która tu została zbudowana.
4: Warto dodać, że Deltę budowali wyłącznie studenci, a prace nad łodzią trwały około 2 lat.
1: Pogoda.
4: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. We wschodniej części kraju możliwe przelotne opady deszczu, a także burze. Temperatura od 16 stopni nad morzem, maksymalnie 22 na południowym zachodzie, w pozostałych regionach od 18 do 20 stopni. Są też ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami dla województw w północnej, centralnej i południowej części kraju. Lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do minus 2 stopni. Alerty będą obowiązywać od 1 w nocy do 5.30 w piątek.

0: David Bowie, Westrock i Starman. Pieśń wypełniona po brzegi, proszę Państwa, nadzieją, że może nie jest nam pisane aż taki straszny koniec świata, bo gdzieś tam w gwiazdach ktoś jednak jest. I powiem szczerze, jak się nad tym zastanowić, biorąc pod uwagę to, ile jest gwiazd i jak ogromny jest wszechświat, chyba jestem w stanie skłonić się do twierdzenia Davida Bowiego, że na pewno nie jesteśmy sami w tym przeogromnym wszechświecie. No bo gdybyśmy byli, to byłoby to chyba trochę smutne, czyż nie? 12 minut po 13. Czwartek, 28 dzień maja 2026 roku. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko w SROK. Do 15 jesteśmy jeszcze razem. No to zostajemy w kosmicznych klimatach, no bo płyta, z której pochodzi ta piosenka, również obraca się wokół kosmosu. The Wow Signal, taki tytuł będzie miał krążek grupy Muse, a The Wow Signal to sygnał, który w latach 70. odkryto przez jeden z radioteleskopów. No i sygnał, który przez wielu interpretowany jest właśnie jako to, że ktoś tam w tym wszechświecie jest i nadaje. No to Muse i Cryogen z nadchodzącego krążka.
1: Ten kawałek to przerokuje.

The Doors i Hello, I Love You w Esterok za nami. A teraz będzie piosenka, proszę Państwa, która powstała w dość ciekawych okolicznościach. Bo Eddie Vedder siedział sobie z Chrisem Cornellem i ze swoim kumplem z zespołu, Stonem Gossardem, i oglądali wiadomości. No i w wiadomościach właśnie gruchnęło, że George W. Bush postanowił zaatakować Kuwait. No i co? No i się okazało, że ten Kuwait to jest takie miejsce, w którym zginie sporo ludzi, no i że generalnie wojna to jest beznadziejna rzecz, no i trzeba coś z tym zrobić. No więc Eddie Vedder usiadł i napisał ten antywojenny hymn. Garden, taki nosi tytuł, i proszę nie dać się zwieść tytułowi, że to niby ogród, że to niby w ogóle tak pięknie i sielankowo. Nie, nie, bo w piosence jest to rozwinięte do Stone Garden, czyli ogród kamienny, co ma tak naprawdę przedstawiać po prostu cmentarz. A zatem posłuchajmy i zastanówmy się nad chwilę nad tym, co Eddie Vedder w tym utworze chcę nam przekazać. Pearl Jam i Garden, Westerok.

0: Nirvana i Rape Me w Estrock. A już za chwileczkę piosenka, proszę Państwa, która ma chyba jeden z najbardziej i najczęściej mylonych tekstów wśród piosenek rockowych. Bo wiele osób uważa, że tam w pewnym momencie śpiewane jest "And I called your name Michael Caine". No to oświecam Państwa i uświadamiam. Tam nie ma Michaela Caine'a w tym tekście. Co tam jest? No to proszę sobie sprawdzić, bo mnie nie wolno o takich rzeczach na antenie mówić. Już za chwileczkę Liquido i Narkotik Westerok.
1: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść "Martwa cisza" Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller "Martwa cisza", prequel "Sąsiadki". Dostępny we wszystkich formatach.
2: Reklama. Dobrze rokuje.

To Jam i idzie lepsze w Westerok. Jam, które jeżeli chodzi o lato tegoroczne, koncertowo ma kalendarz wypełniony po brzegi. W najbliższy weekend można Jam zobaczyć w Czerwonaku w sobotę i w Obornikach Śląskich w niedzielę. A potem cały czerwiec, lipiec i sierpień tych koncertów naprawdę jest sporo. Spora część z nich również to koncerty plenerowe. No a na koncercie plenerowym, wiadomo, dobrze jest mieć niezbędnik takiego plenerowego koncertowicza. W tym niezbędniku znajdą Państwo kubek Eskirok stalowy, nie tłukący się. Do tego zatyczki do uszu, do tego smycz z otwieraczem do butelek, do tego płyn do dezynfekcji rąk, no i do tego jeszcze okulary przeciwsłoneczne, a wszystko to w workoplecaku eskarokowym. Jeśli taki workoplecak wypełniony po brzegi właśnie takimi dobrociami chcą Państwo przygarnąć, no to proszę na Messengera Eskirok nagrać mi odpowiedź na pytanie o trzy rzeczy, które można jednocześnie powiedzieć na festiwalu i w łóżku. Czekam na Państwa odpowiedzi. Worek z prezentami czeka na Państwa. A już teraz Westerok H-Blocks i Countdown to Insanity.

0: To Placebo i Shout w Esterok na koniec drugiej godziny naszego czwartkowego spotkania. Za momencik wybije, proszę Państwa, 14, a to oznacza najświeższy raport, na który zapraszam w imieniu Ani, a po raporcie zagram dla Państwa numer Peggy Brown od grupy Myslowic.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łukasz Bąk.
3: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
13: Molestował i nagrywał uczennicę. 5 lat więzienia dla Ryszarda D. W raporcie Niedźwiedź turyści odwołują rezerwacje w Bieszczadach. Koszenia prędko nie będzie w Bydgoszczy, stawiają na łąki kwietne.
14: SK Rock. Raport.
13: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. To już prawomocne. 5 lat więzienia za molestowanie uczennic. Rzeszowski Sąd Apelacyjny podwyższył kary dla byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF z jednej z sanockich szkół. W pierwszej instancji skazano go na 4 lata za kratami. Mężczyzna był oskarżony o molestowanie uczennic w wieku poniżej 15 lat oraz nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. Oprócz więzienia Ryszard D. ma też zakaz pracy z dziećmi.
15: Orzeczone wobec oskarżonego jednostkowe środki karne w postaci zakazu zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich oraz opieką nad nimi łączy na okres 10 lat.
13: Zaznaczył Arkadiusz Chryniszyn z Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Na ogłoszeniu wyroku byli rodzice jednej z dziewczynek.
16: Szczerze, to ulga.
17: Uzasadnienie było bardzo dobre. Sąd dostrzegł wszystkie rzeczy, o które nam chodziło i naprawdę jesteśmy zadowoleni.
13: Część wątków tej sprawy skierowano do ponownego zbadania. Rozprawa apelacyjna i uzasadnienie wyroku odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Zostajemy na Podkarpaciu. Medialne doniesienia o niedźwiedziach w Bieszczadach zaczynają odbijać się na branży turystycznej. Część właścicieli pensjonatów i hoteli, zwłaszcza z Cisnej i Wetliny, przyznaje, że po publikacjach o drapieżnikach liczba rezerwacji spadła nawet o 50%.
18: Jest naprawdę bardzo małe obłożenie jak na tą porę roku. Dużo gości odwołuje rezerwacje albo nie przyjeżdżają, nie dzwonią.
19: Wówczas to nie widział nikt niedźwiedzia, więc jednak na teraz są jakoś tak pomiędzy tym wszystkim, że u nas jest od tej strony trochę bezpieczniej.
13: Przyznają lokalni hotelarze, a mniej turystów widać też w statystykach Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Podczas tegorocznej majówki szlaki odwiedziło niespełna 23 tysiące osób, podczas gdy 2 lata temu było to ponad 50 tysięcy. Co na to turyści?
20: Czy obawiałby się pan jechać na Podkarpacie z powodu niedźwiedzi?
21: Obawiałbym się na pewno.
20: Tak, ja się boję niedźwiedzi.
22: Czyli na Podkarpacie się pani nie wybiera?
20: Nie, nie wybieram się. Wolę zaciszne miejsca niż takie zagrożone przez jakieś zwierzęta.
23: A ja jeżdżę i nigdy tak takiej rzeczy nie dożyłam. Nigdy nie spotkałam się z niedźwiedziem.
13: Przyrodnicy apelują jednak, by nie ulegać panice i przypominają, że poruszanie się po wyznaczonych szlakach minimalizuje ryzyko spotkania z niedźwiedziem.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: Trawa coraz wyższa, ale koszenia prędko nie będzie. Tak jest w Bydgoszczy. Urzędnicy pozwalają roślinom swobodnie rosnąć i stawiają na łąki kwietne. Przekonują, że idą za tym same korzyści. To wyraźny i coraz popularniejszy trend w wielu miastach Europy, również w Polsce. A szczegóły zna Dawid Olszewski.
0: Rzadsze koszenie pomaga zatrzymywać wodę w glebie, schładza otoczenie i daje schronienie dla owadów zapylających, mówi Marta Stachowiak z bydgoskiego ratusza.
3: Możecie Państwo spotkać tabliczki, na których informujemy, że nie jesteśmy leniwi, trawnika nie kosimy celowo.
0: Nie wszystkich argumenty ekologiczne przekonują. Niektórym wysoka trawa się po prostu nie podoba.
8: To będzie schło i nie odrośnie świeża trawa. A miasto ma to, nie będę się wyrażał.
0: Jak to wygląda?
8: Lepiej bez komentarza.
23: Ja bym nie kosiła. Ze względu na wizualność, że człowiek tego goliznę by widział beton.
0: W Bydgoszczy nie ma dziś sztywnego harmonogramu koszenia. Wszystko zależy od pogody i tempa wzrostu roślin.
13: A wyjątkiem są główne arterie miasta, gdzie najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo kierowców i pieszych.
24: A jeszcze wracając do tych misi, to ja nie wiem, co to ludzie tak panikują. Przecież miś to takie przyjemne stworzonko. Miotku wystarczy mu dać trochę i mamy święty spokój.
13: Ale mówisz o tym misiu z bajki chyba, co?
24: A to nie jest tak, że wszystkie misie są bajkowe?
1: Eskarok Biznes.
13: Znamy jutrzejsze ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 16 groszy. Benzyny 98 6,73, a oleju napędowego 6 zł 37 groszy. To oznacza, że ceny maksymalne benzyny 95 i 98, a także diesla spadną. Ma regulować rynek AI w Polsce. Sejmowa Komisja Cyfryzacji przyjęła dziś projekt ustawy o systemach sztucznej inteligencji. Komisja wprowadziła do projektu 20 poprawek, większość o charakterze redakcyjnym. Często mówimy o niskich emeryturach. Tymczasem, jak wyliczył Zakład Ubezpieczeń Społecznych, najwyższe świadczenie wypłacane mężczyźnie to 54 tysiące złotych brutto. Osoba ta przeszła na emeryturę w wieku 86 lat. Wśród kobiet najwyższe świadczenie wynosi ponad 42 tysiące złotych brutto. W tym przypadku wiek przejścia na emeryturę to 81 lat.
1: Pogoda.
13: Dziś pogodnie. Na krańcach wschodnich możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura około 15 stopni na północy, 18 w centrum i około 22 na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr będzie lokalnie porywisty, głównie w centrum i na wschodzie. W nocy na krańcach południowych, południowo-wschodnich oraz w województwie łódzkim przewidywane są miejscowe przygruntowe przymrozki. Na pozostałym obszarze od 4 do 8 stopni.

0: The Boss we własnej osobie, Bruce Springsteen. Przepiękny utwór z przepięknego filmu Streets of Philadelphia. Tym numerem witam się z Państwem w Esterok po 14. Przypominam, czwartek, 28 dzień maja 2026 roku. Dzisiaj imieniny obchodzi... obchodzą różni, ale obchodzi jedno imię w sumie, które podobno według tych wskazań GUS-u z początku tego roku nosi tylko dwóch mężczyzn w Polsce. Imię to brzmi Just. Jeśli jakiś Just nas słucha, to chciałbym, aby wiedział, że składamy mu najlepsze życzenia. No i może się odezwie na przykład na Facebooku Eskirok, jeżeli jest faktycznym Justem, to może jakiś prezent z okazji imienin. Zobaczymy. Natomiast teraz w Esterok mam dla Państwa numer, który promuje album, który już jutro trafi do nas w całości. Album niejakiej Violet Grohl, Be Sweet to Me. Taki tytuł nosi ten album, a numer to 595. Już teraz gram go dla Państwa w Esteroku. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Are you ready for a good time? Czy jesteście gotowi na dobry czas, na dobrą imprezę? No, mam nadzieję, że jesteście i że na przykład wybieracie się w tym roku na któryś z letnich festiwali. Jeżeli tak, to mam niezbędnik festiwalowy dla kogoś z szanownych państwa. Niezbędnik, w którym to znajduje się m.in. kubek, zatyczki do uszu, otwieracz do piwa, do butelek. Oczywiście, jeżeli chodzi o piwo, to tylko bezalkoholowe. Na smyczy, no i chociażby okulary przeciwsłoneczne, wszystko w worku plecaku Eskirok. Wystarczyło tylko na Messengerze Eskirok nagrać mi odpowiedź na pytanie o trzy rzeczy, które można powiedzieć jednocześnie w łóżku i na festiwalu. No i Weronika zarządziła.
1: Trzy rzeczy, które można powiedzieć i na festiwalu, i w łóżku. Co tak śmierdzi? Myślałam, że dłużej to potrwa. Gościu wcześniej bardziej mi się podobał.
0: No, muszę powiedzieć, że mamy do czynienia chyba z bardzo doświadczoną festiwalowiczką. Weroniko, zestaw festiwalowicza, festiwalowiczki wędruje do ciebie. Gratulacje. Za chwileczkę odezwę się do ciebie co do szczegółów dostarczenia tejże nagrody. A już teraz Westerok, Dire Straits i So Far Away. A tak zastanawiając się nad tym, to co tak śmierdzi, to w festiwalu owszem, ale w łóżku?

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: obywatel GC, tak, tak, to ja, w Esterok, a obywatel DZ też w Esterok pojawi się, ale ten za około pół godziny, po 15. Do 15 jeszcze rządzę tutaj ja i zarządzam, że już za momencik pojawi się Edyta Bartosiewicz. Najpierw jednak sprawdzimy, któż to dzisiaj u Wojtka pojawi się w kawałkach mojego życia.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Ja uważam, że zmiany są potrzebne. Wydaje mi się, że Jam na tym skorzystał, że Jam ma teraz takiego wokalistę, o którym też marzyli niektórzy fani. Wreszcie za mikrofonem stoi ktoś o nazwisku Riddle.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Maciek Balcer. Zapraszam do wysłuchania audycji pod tytułem Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
3: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.
1: Esta Rock. Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Jack Osborne to młodszy syn Ozziego Osborna. Mężczyzna od lat jest jedną z osób, które promują nazwisko słynnej rodziny i dziś pełni kluczową rolę w zarządzaniu dziedzictwem swojego ojca. Niestety bycie częścią familii, która jest marką samą w sobie, nie uchroniło go od poważnych problemów finansowych. Co to oznacza dla syna legendy? Więcej o jego bankowych problemach przeczytacie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

Aerosmith i Youngblood i My Only Angel w Esterok, a ja teraz mam, proszę Państwa, piosenkę, która miała być takim wake-up callem, takim krzykiem o to, żebyśmy się obudzili. No bo w 1953 roku zegar zagłady pokazywał 2 minuty do północy. I to była najbliższa wartość do północy w historii tego zegara. No i panowie z Iron Maiden napisali na ten temat piosenkę, gdzie północ, przypominam, to jest symboliczna zagłada naszego gatunku i naszej planety. Mam złe wiadomości, ponieważ od 26 stycznia tego roku zegar zagłady pokazuje 85 sekund. I to znów jest najbliżej w historii północy, jak w ogóle jesteśmy od czasów, kiedy ten zegar działa. Dlatego warto by było, gdyby ktoś z Państwa miał jakiś kontakt do Steve'a Harrisa albo na przykład do Bruce'a Dickinsona, żeby może zasugerować panom, żeby napisali kolejną część wielkiego Two Minutes to Midnight. Może to nas w jakiś sposób otrzeźwi? Oby. Tak czy siak, w oczekiwaniu na potencjalną kontynuację tej piosenki słuchamy w Esterok tego, co nagrali panowie w latach 80. Two Minutes to Midnight i Iron Maiden w Esterok.

0: You get what you give. To New Radicals, Westerok. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 15, a to oznacza, że już za chwileczkę, już za momencik, czwartek z Zygmuntem zacznie się kręcić. Kolumna Zygmunta po 15, o 15 jeszcze raport, a my słyszymy się już jutro w samo południe. Łukasz Szczeciłowski, dziękuję bardzo za dziś. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Używam, a nie lubię? Zdecydowanie budzik. Zwłaszcza, że w pracy często muszę być o 4.
3: Może to ten budzik musi zadzwonić spokojnie koło 3. Nie wiem, ile nasz słuchacz jedzie do pracy, ale o 4?
4: No ale słuchacz mówi, że ma trudne życie, a ten budzik? On też ma uczucia.
5: No dokładnie, pan czasami w pracy o 4, a budzik codziennie.
3: No, a? Jeszcze pewnie dostaje w pysk. Wśród spinaczy od lat 70. znana jest zupełnie inna nazwa, a mianowicie dupa słonia.
4: Naprawdę? Mm-hmm. I co, już o nie powiedzieć, że pojechałem na dupę?
5: A jakby były dwie takie formacje, to ja co powiem mojej? Że z Wojtkiem pojechaliśmy na dupy?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. To jest SK Rock.
7: Umowy z Safe, podpisane pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. Mentzen może stanąć przed sądem. Chodzi o odpalenie racy podczas Marszu Niepodległości. Rekord Polski pobity. Ponad 500 uczniów bandażowało kolana w Łodzi.
8: SK Rock. Raport.
7: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ma zagwarantować szyfry nie do złamania. Na początek pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. W podwarszawskim Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowe z programu SAFE. Dotyczą one dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun. Co konkretnie trafi do armii w ramach podpisanych kontraktów?
9: Nowoczesne urządzenia kryptograficzne, odporne na ataki pochodzące z komputerów kwantowych, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji.
10: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8, a później jeszcze w procedurze wspólnych zamówień.
9: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef rządu tłumaczył z kolei, że Polska jest w czołówce państw europejskich, które realizują wielkie zakupy w ramach pożyczki SAFE.
11: Bardzo realne przedsięwzięcia, kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, Europy, siłą rzeczy także całego Paktu Północnoatlantyckiego.
9: Mówił Donald Tusk. Ze zleceń na rzecz armii ma skorzystać aż 10 tysięcy polskich firm. Z Legionowa Mateusz Chłystun.
7: Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu liderowi Konfederacji Sławomir Mentzen może stanąć przed sądem. O to wnioskuje policja, a chodzi o odpalenie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Mentzen miał w ten sposób złamać zakaz wydany przez wojewodę. Dyskusja na komisji wyszła poza sam temat ukarania lidera Konfederacji.
12: Poseł na Sejm demonstracyjnie te przepisy zlekceważył.
13: Jeżeli wszystkich obowiązuje zakaz, to wszystkich. Posła również.
14: Zakaz fajerwerków Sylwestra też się może wydawać absurdalny, aż do momentu, aż się wydarzy w Szwajcarii pożar i zginie kilkanaście osób.
15: Sytuacja, w której z obawy przed jakimś jednym wypadkiem my wprowadzamy ogólnokrajowe zakazywanie czegoś, co ludzie lubią i chcą masowo robić, tak jest częścią jakiegoś naszego dorobku kulturowego, to by była sytuacja absurdalna.
16: Jaka kultura, taki dorobek. Ale pana, nie Polski.
15: Ale pani teraz dyskutuje z faktami.
7: Mówili posłowie Tomasz Głogowski i Gabriela Lenartowicz z KO, Ewa Szymanowska z Centrum oraz Michał Wawer z Konfederacji. Jak dowiedział się w Sejmie nasz reporter, w sprawie uchylenia Mentzenowi immunitetu posłowie zagłosują najpewniej na kolejnym posiedzeniu Sejmu, które za 2 tygodnie.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Rekord Polski pobity. Ponad 500 uczniów i studentów zgromadzonych w jednej auli bandażowało kolana. Zmagania rozegrały się na terenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na miejscu był Grzegorz Mnich.
17: Jak ci poszło z bandażowaniem kolana?
18: Tak nie najlepiej, tak to trochę łomnie, ale wyszło. No, upadł mi na ziemię bandaż.
17: Ale ty masz zabandażowane spodnie.
19: No nie zejmę tutaj spodni, prawda?
17: 30 sekund i po robocie, tak?
20: No 30, 40, coś takiego.
21: Możecie sobie już wielce pogratulować.
17: Co jest najważniejsze w bandażowaniu? O czym trzeba pamiętać?
19: Chyba o technice, że trzeba w prawej ręce trzymać główkę, w lewej bandaż.
22: To były rekordy ustanawiane, czyli to były nowe kategorie. Nikt jeszcze się takiej próby nie podjął.
7: Zajęcia praktyczne poprzedzone zostały wykładem o patomorfologii z liczbą uczestników przekraczającą 500 osób.
1: Pogoda.
7: Dziś pogodnie i ciepło, przelotne opady deszczu możliwe na krańcach wschodnich, na północy około 15 stopni, w centrum 18 do 22 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr lokalnie porywisty, głównie w centrum i na wschodzie. W nocy przygruntowe przymrozki, jutro do 26 stopni, a w weekend... Weekend przyniesie nam intensywne opady z burzami i porywistym wiatrem w centrum, na zachodzie i południowym zachodzie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
23: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna w składzie. Kruszyńska raportuje.
3: Dzień dobry.
23: Dzień dobry Aniu, a ja jestem Zygmunt i zaczniemy dzisiaj paprykowo, no a później mam nadzieję, że będzie też pieprznie i śmiesznie, ale też refleksyjnie. Co tam w czwartek? Można słać głosówki, można dzwonić 691 613 613. Jesteśmy Esce Rock. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: T-Love. Piękny stary hicior, a nowe rzeczy od T-Love ukazały się pod szyldem Alright, tak nazywa się ich nowa płyta. No ja mam nadzieję, że u Państwa dzisiaj Alright, bo my na przykład teraz kopiemy.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieoczywiste, utwory rzadkie w użyciu i nasze wykopalisko związane jest z weekendowym wydarzeniem we Warszawie. A nasze wykopalisko związane jest też z Bondem. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale nową dziewczyną Bonda może zostać Sydney Sweeney. My jednak wracamy pamięcią do roku 99. Na ekranie Sophie Marceau i Pierce Brosnan. Obsadę już mamy, a jeśli chodzi o nagranie piosenki, to takie zadanie dostaje zespół Garbage. Byłam przerażona, przyznała Shirley Manson. Płakałam do przyjaciół, mówiąc, nie ma mowy, żebym dała radę, wyjdę na idiotkę. Pocieszali mnie, mówiąc, nieważne co się stanie, nie możesz być gorsza niż piosenka zespołu AHA. Cudowne pocieszenie, ale wyszło zdecydowanie lepiej. The world is not enough. Garbage w weekend w Warszawie, a już teraz w kopalni odkrywkowej.

0: Hej, Przemek z Poznania. Chciałem tylko powiedzieć, że nie gniewam się za te bilety na Kortowiadę. Chciałem pozdrowić bardzo pana Dawida i podziękować mu za jego Dzień Dobry Polsko, Dzień Dobry Cały Świecie w Internecie, który to ten tekst jakby dodaje mi motywacji codziennie po godzinie 15, kiedy stoję w korkach po córę do przedszkola. Dzięki.
1: Mów do Zygmunta.
2: Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wrony. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: Jacek Munta w Esce Rock.
1: Mieszkam w teczce tekturowej, mole chodzą mi po głowie. Czyjeś gumowe rękawiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest.

0: żyje w kraju, w którym wszyscy... Grabarz śpiewa, a ostatnio śpiewał na juwenaliach w Krakowie. A w Olsztynie trwa kortowiada. W weekend na juwenaliach łódzkich Koma i jeszcze zaglądamy do Żuromina. Ciekawa informacja, bo partnerem Dni Miasta został zakład pogrzebowy. Mam nadzieję, że na tej imprezie nie będzie występował oddział zamknięty, bo słowa zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt, brzmiałoby co najmniej niefortunnie. Ale prywatka w kolumnie trwa w najlepsze. Do muzyki wracamy za chwilę, bo wcześniej raport.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Ja uważam, że zmiany są potrzebne. Wydaje mi się, że Dżem na tym skorzystał, że Dżem ma teraz takiego wokalistę, o którym też marzyli niektórzy fani. Wreszcie za mikrofonem stoi ktoś o nazwisku Riddle.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Maciek Balcer. Zapraszam do wysłuchania audycji pod tytułem Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Głuchowie w powiecie toruńskim. Motocyklista zderzył się z pociągiem. Mimo reanimacji nie udało się go uratować.
5: Kierujący motorowerem Romet 30-latek wjechał tuż pod nadjeżdżający pociąg relacji Chełmża-Nawra. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna ten zmarł na miejscu. Maszynista był trzeźwy. Przyczynę tego tragicznego w skutkach wypadku ma wyjaśnić prokuratorskie śledztwo.
4: Wyjaśnia Dominika Bocian z toruńskiej policji. Ruch pociągów został wstrzymany. 47 uczniów i 20 osób dorosłych trzeba było ewakuować ze szkoły w Kruszewie w powiecie grójeckim. Wszystko po tym, gdy zapalił się dach budynku. Nie ma osób poszkodowanych, sytuacja jest już opanowana.
3: To jest raport.
4: Autorzy najlepszych projektów z całej Polski zjechali do Warszawy. Na stadionie Legii trwa finał Zwolnieni z teorii. Zadaniem uczniów biorących udział w olimpiadzie było zrealizowanie projektu społecznego. Pomysł, by wziąć udział, wziął się od koleżanki, mówi Michał, współautor projektu Bezpieczeństwo na fali.
6: Zaprosiła nas do tego, byśmy wspólnie z nią zadziałali i zgodziliśmy się, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
7: Nie żałujecie?
6: Nie żałujemy.
4: W sumie do finału zakwalifikowało się ponad 1500 projektów. Najlepsze zostaną nagrodzone srebrnymi i złotymi wilkami.
3: SK Rock Sport.
4: Lewy i Spółka zameldowali się we Wrocławiu. Rusza zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Na biało-czerwonych czekał tłum kibiców, a największe emocje wzbudził oczywiście nasz kapitan Robert Lewandowski. Jakie są oczekiwania kibiców? O to pytał nasz reporter Kamil Warzocha.
8: Co by spełniło pana oczekiwania, patrząc na te najbliższe mecze?
9: Żeby była jakaś świeżość w tej kadrze, bo cały czas gramy tymi samymi zawodnikami.
10: Trener chyba chce spróbować młodych piłkarzy, jakoś może wkomponować, może coś inaczej ułożyć, jakoś tak specjalnie. To nie mam jakichś oczekiwań. Miałem w poprzednich meczach.
11: Będzie brutalna prawda, ale chyba niczego dobrego.
8: Czy jest pan pesymistą tutaj?
11: Chciałbym być optymistą, ale słabo to wygląda po prostu, słabo to wygląda. Jest kilku zawodników, którzy fajnie grają, a reszta po prostu nie wygląda to za wesoło. No.
12: Ja się niczego nie spodziewam. Mam nadzieję po prostu, że zobaczę jak najlepsze mecze, tak i tyle.
4: Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie Polska podejmie Nigerię.
0: A czy my, Aniu, moglibyśmy raz jeszcze przypomnieć reakcję kibiców na Roberta Lewandowskiego?
4: Bardzo proszę.
0: To brzmi jak jakieś szalone wydry. Jezus! Lewy, nowy wokalista zespołu The Beatles.
1: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

Zygmunta w Esce Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Good Charlotte w Radiu SK Rock i to zespół pop-punkowy. Tak, go zaszufladkuję, żeby nikt nie miał problemu, bo z metalem niektórzy mają problem. Szanowni Państwo, organizacja Polska Katolicka Nielaicka opublikowała protest przeciwko Mystic Festivalowi i może ja zacytuję fragmenty tej petycji i od razu przetłumaczymy je na język metalowy. Uwaga, cytuję. To wydarzenie to antychrześcijański atak i bluźnierstwo przekraczające skalę. Skalę. To kult zgnilizny i sadyzmu. To świadoma profanacja. I jak rozumiem, nie mają tutaj zastosowania słowa świętego Augustyna, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Czyli nie.
1: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. 3 kobiety, 3 historie. 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Janis Joplin w Radiu SK Rock. Pani z chrypką, a może to alergia, a w maju może nas drapać, tak powiem. A pan co powie? Halo, halo?
1: Powiem panu redaktorowi, że jestem dzisiaj zdziwiony tym deszczem mniej więcej tak jak chyba wszystkie drzewa.
0: A gdzie padało?
1: W Jankach.
0: W Jankach?
1: Tak.
0: Dobrze, że padało, bo susza.
1: No tak. No. No nie będziemy dzisiaj szli w jakieś ekstrema humorystyczne, bo po co nam to, jak już i tak jest wystarczająco sucho, nie?
0: Dokładnie. Przynajmniej przez chwilę bądźmy poważni. I poważnie już za chwilę w raporcie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Jest potwierdzenie. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów. Druzgocące wyniki kontroli po tragicznym wypadku w Woli Bierwieckiej. Zielony koszalin. Trwają dni godności osób z niepełnosprawnością intelektualną.
2: Eska Rock. Raport.
1: 16.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów, po których służby interweniowały w domach polityków i osób związanych z opozycją. Taką informację przekazał premier Donald Tusk. Informację potwierdził w rozmowie z TVN24. Jak podkreśliły służby, nie wykluczają kolejnych zatrzymań, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Trwają przesłuchania zatrzymanych, wśród których, jak wynika z ustaleń prokuratury, jedna z osób miała być organizatorem grupy. Działania miały być prowadzone w internecie przez młodych ludzi wykorzystujących komunikatory do koordynowania fałszywych alarmów. Służby nie informują ani o dokładnym wieku, ani o szczegółach zatrzymania czwartej osoby. Przypomnijmy, zatrzymani dokonali fałszywych zgłoszeń m.in. do siedziby Telewizji Republika czy prywatnych domów i mieszkań polityków. Sąd przychylił się do wniosków o tymczasowy areszt dla dwóch z zatrzymanych.
2: To jest raport.
1: Po dramatycznym wypadku druzgocące wyniki kontroli. Aż 24 nieprawidłowości stwierdził Urząd Transportu Kolejowego w spółce Koleje Mazowieckie. Pracownicy urzędu rozpoczęli działania po lutowym wypadku w Woli Bierwieckiej, w którym ciężko ranny został 17-letni Dominik Chowuj. Chłopak, pomagając nieznajomej kobiecie wynieść wózek z pociągu, sam znalazł się pod składem. W wyniku wypadku stracił obie nogi i dłoń. Prezes UTK podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec przewoźnika. Czego dotyczą nieprawidłowości, wyjaśnia rzecznik urzędu Tomasz Frankowski.
4: Chodzi m.in. o brak właściwej obserwacji wymiany podróżnych przez kierownika pociągu, brak właściwej obserwacji peronu za pomocą kamer zewnętrznych przez maszynistę, rozmowy z wykorzystaniem urządzeń radiołączności pociągowej niezgodne z obowiązującymi przepisami, ale także brak właściwego prowadzenia dokumentacji pociągowej.
1: Koleje Mazowieckie wniosły zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, jednak w większości nie zostały one uwzględnione. Swoje postępowanie w sprawie wypadku prowadzi prokuratura. Nikomu nie postawiono zarzutów. Uczeń rozpylił drażniącą substancję. Trzeba było ewakuować ponad 180 osób. Akcja służb w szkole podstawowej numer 30 w Opolu. Dwie uczennice oraz nauczycielka wymagały pomocy ratowników.
5: Jeden z uczniów tej szkoły przyniósł gaz do odstraszania zwierząt, a drugi uczeń, najprawdopodobniej wykorzystując jego nieuwagę i myśląc, że jest to dezodorant, rozpylił go w szatni.
1: Powiedział nam Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Sytuacja jest już opanowana.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Marsz, symboliczne przejęcie kluczy do miasta z rąk prezydenta, ale przede wszystkim wzajemny szacunek. Tak było na ulicach Koszalina podczas obchodów Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
6: Cieszymy się, że możemy wziąć udział w takiej atrakcji, która na pewno buduje naszą świadomość i wiedzę poszerza.
7: To jest coś niesamowitego, że wszyscy możemy ubrać się w ten piękny kolor zielony i wspólnie ten dzień świętować. To jest coś wspaniałego.
8: To jest tak radosne, tak wspaniałe święto.
9: To jest mnóstwo ludzi na zielono, bardzo fajnie. Też są niektórzy ludzie, którzy chorują, ale są tacy sami jak my.
1: W Koszalinie obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną potrwają do jutra, a w tym roku odbywają się pod hasłem Zazieleń się z godnością.
0: Pogoda.
1: Dziś pogodnie i ciepło, na północy około 15 stopni, w centrum 18 do 22 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. Przelotne opady deszczu możliwe na krańcach wschodnich, w nocy przegruntowe przymrozki, a jutro do 26 stopni.
0: Autorem programu jest Erste Bank Polska. Kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta i mam dobrą i złą informację. Zła jest taka, że to ostatnia kolumna w tym tygodniu, a dobra, że to ostatnia kolumna w tym tygodniu. To info dla tych, którzy nie mogą ze mną wytrzymać. To może ja zaproponuję po 50. Zwykle robię to w piątek, no ale ze względu na okoliczności dzisiaj zrobimy wyjątek i zagramy utwór po 50. Na zdrowie. No to grać. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Dzień dobry.
1: O, cześć Dawid, widzę, że najbardziej metalowy zespół Polski puściłeś.
0: Koma w kolumnie Zygmunta.
2: Heavy Metal Bunny.
0: I Koma z Fryderykiem w kategorii metal. Z tego jest teraz lekka beka i nawet Koma ma z tego bekę. Cytuję wpis z Facebooka. Już chyba wiemy, w jakim kierunku zmierza nowa płyta. No, ale mam nadzieję, że ten sygnał o nowej płycie to nie jest beka. Czekamy. A z tych dźwięków, z tych nowych dźwięków, które już mamy, to gramy dla Państwa nowe U2 i nowe Evanescence i nowe Nickelback i nowe Nothing But Thieves, bo mamy nowy numer Nothing But Thieves i ten kawałek brzmi tak.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Dzień dobry, Dawidzie. W Nowym Sączu nie pada, ale wieje. Właśnie zjadłem na obiad kaszankę, chociaż jak to u nas na południu się mówi, kiszkę. I chyba coś ze mną jest nie tak, bo wsiądę zaraz na motor, pojadę na Słowację, rędzilki sobie kupić, bo mnie nosi. Także pozdro.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
2: Reklama.

0: ready to go. I mam nadzieję, że Państwo już gotowi do wyjścia i wychodzicie ze szkoły, i wychodzicie z roboty, wsiadacie do autobusów, tramwajów, samochodów. Nie będę Was pytał o marki, ale zapytam, czy widzieli Państwo pierwszy pojazd elektryczny marki Ferrari? Co to jest za kasztan? Podoba mi się bardzo komentarz pana Macieja, który napisał: w końcu mogę powiedzieć, nie kupię se Ferrari, bo mi się nie podoba. Gotowi do wyjścia, a my jedziemy z wami i już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Dzwoni do mnie pan i zaczyna rozmowę na takiej zasadzie: o, mówi, chrypka. Nie, chyba nie. Wie pan, bo mam sprawę, bo pan chodzi do tych programów i ja tak nie czaję najpierw, o co chodzi. Bo jest taka sprawa tam w NFZ-cie, wie pan, tam jest przekręty są i tam od Morawieckiego coś. I gość mi mówi takie rzeczy. Ja mówię: przepraszam pana, ale nie, bo pan, no ale pan to ja zadzwonię jeszcze tam do kogoś, tam do Gmyza, czy tam. Ja mówię: wie pan co, bo nie daje mi gość dojść do słowa i przedstawia mi całą jakąś sytuację afery w NFZ-cie, o czym ja się kompletnie, ja na koniec mu mówię: ale pan się dodzwonił do aktora, do bosaka aktora. A to myśmy się gdzieś poznali i wiesz, facet tak zamknął, to ten i się rozłączył.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie aktor Marcin Bosak.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18:00 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SC Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Śmiertelny wypadek w miejscowości Tolów w powiecie łęczyckim. Motocykl zderzył się z samochodem ciężarowym. O szczegółach mówi Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
6: W wyniku tego wypadku zginął kierujący motocyklem mężczyzna w wieku około 40 lat.
5: W działaniach brały udział 4 zastępy Straży Pożarnej. Tymczasem w miejscowości Buszkowe w powiecie gdańskim zapalił się dom jednorodzinny. Z ogniem walczy 10 zastępów Straży Pożarnej.
7: W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba. Strażacy udzielili pomocy.
5: Mówi Marcin Tabisz z PSP w Pruszczu Gdańskim. Ogień jest już opanowany.
4: To jest raport.
5: Tytuł najbardziej rowerowego miasta i gminy znów do wzięcia. 1 czerwca wystartuje walka o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Wystarczy kręcić kilometry na dwóch kółkach, a przejechany dystans będzie zapisany w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. W tym roku zgłosiła się rekordowa liczba samorządów, aż 250, a wśród nich m.in. Kraków, Poznań, Katowice i Gdynia. Rywalizacja rowerzystów w Polsce potrwa przez cały czerwiec, a organizatorem zabawy jest miasto Bydgoszcz.
4: Rok. Sport.
5: Życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polka wygrała z belgijską tenisistką Elise Mertens 6-4, 6-0 w drugiej rundzie French Open w Paryżu. Pierwszy raz w karierze dotarła do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. Tymczasem lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner odpadł w drugiej rundzie turnieju w Paryżu. Włoski tenisista przegrał z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cerundolo. Sinner ma na koncie 4 tytuły wielkoszlemowe, ale w Paryżu jeszcze nie udało mu się zwyciężyć. W ubiegłym roku dotarł do finału. Do ekstraklasy już tylko 2 kroki. Dziś Polonia Warszawa zagra z Wieczystą Kraków w półfinale baraży. W zeszłym roku czarne koszule odpadły na tym etapie playoffów. Chcemy co najmniej zrobić o krok więcej, mówi nam trener Polonii Mariusz Pawlak.
8: Wiara jest duża tutaj w klubie. Wszyscy wierzymy w to, że stać nas na rozegranie dobrego meczu.
5: Polonia zagra z Wieczystą dziś o 20:30.

0: A ja się jakoś nie mogę zebrać do kupy. Odpływam myślami, czytam jakieś pierdoły w internecie. Bo na przykład czytam: książę Jan Lubomirski Landskoroński jest wujkiem swojej żony i kuzynem swojego teścia. Co tu się wydarzyło? I myślę, że na tej ścieżce dźwiękowej ta informacja wybrzmi najlepiej. Uwaga, uwaga. Jan Lubomirski Landskoroński jest wujkiem swojej żony i kuzynem swojego teścia. Czy Jan Lubomirski to po angielsku Rich Forester? Ciąg dalszy nastąpi.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: Depeche Mode w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. Depesze przyjeżdżają do nas regularnie, ale w tym roku odpoczynek. Z kolei Iron Maiden w tym roku odpoczywają od Polski, dlatego polecieliśmy za nimi do Aten. Całą relację z naszego wyjazdu do Grecji, z naszego City Breaka w Atenach znajdziecie na naszych social mediach. A zapraszam też na swojego Instagrama. Jestem Zygmunt, tam moje szybciutkie spojrzenie na ten wypad. A w radiu pozwolicie, że zajrzymy w inne miejsce i sprawdzimy, co tam się dzieje poważnego. Za 3,5 minuty raport.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
1: Łukasz Bąk.
3: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
6: Autopromocja. Reklama. Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja.

0: Suspens. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.

0: Rządowy program przedłużone ceny paliwa niżej do 15 czerwca. Żołnierz w ciężkim stanie, wypadek ciężarówki USA w zachodniopomorskim. W raporcie Sejm i pikieta mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej Koło.
1: SK Rock. Raport.
0: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ceny paliwa niżej zostają z nami na kolejne 2 tygodnie. Chodzi o rządowy program obniżający akcyzę i podatek VAT na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, czy CPN zostanie z nami na wakacje?
2: Rządowy pakiet antyinflacyjny wprowadzono 31 marca. Początkowo miał na celu ustabilizowanie cen paliw na stacjach po gwałtownych wzrostach. Rząd liczył, że wojna w Iranie niedługo się skończy, a ceny paliw wrócą do normy. Niestety, wakacje za pasem, a końca wojny nie widać. Dlatego niedawno pytałem ministra energii o przedłużenie programu na wakacje. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczył Miłosz Motyka.
3: Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach.
2: Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 40% w stosunku do poziomów sprzed amerykańskiego ataku na Iran 28 lutego.
1: To jest raport.
0: Jeden z żołnierzy jest w ciężkim stanie. To po wypadku ciężarówki armii amerykańskiej między Czertyniem, a Studnicą w Zachodniopomorskiem. Pojazd z nieznanych na razie przyczyn zjechał z drogi i przewrócił się na pobocze. Poszkodowanych zostało w sumie 8 wojskowych, relacjonuje Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
4: 5 zespołów ratownictwa medycznego zostało zadysponowanych do zdarzenia komunikacyjnego. Na miejscu wezwania znajdowało się 8 poszkodowanych, w tym jeden w stanie ciężkim, który został przekazany na pokład LPR, 6 poszkodowanych przewiezionych do szpitala w stanie stabilnym oraz ostatni z grupy poszkodowanych, który pozostał w miejscu wezwania, gdyż nie wyraził zgody na transport do szpitala.
0: Okoliczności wypadku bada Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratury. Boją się o przyszłość swoich mieszkań, apelują do posłów o pomoc. Przed Sejmem pikietowali dziś mieszkańcy warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej Koło. Ich sytuacja jest fatalna. Grunty, na których stoją ich bloki, mają nieuregulowany prawnie status. Powodem jest dzika reprywatyzacja tego terenu. W budynkach, których problem dotyczy, mieszka prawie 1,5 tysiąca osób. To jest dla nas być albo nie być, mówi mieszkanka Koła Elżbieta Gierek.
5: No nie, nie mogą nas wyrzucić, ale jak nam podniosą czynsz, tak jak było czyszczenie kamienic kiedyś, komornik, a co zrobi komornik? Tylko nas wyrzuci.
6: Radosław Bartosik, ja jestem prezesem spółdzielni mieszkaniowej Koło. Ci ludzie są po prostu wykończeni psychicznie, ale ta sprawa nie dotyczy tylko tych 385 mieszkań, tylko 100 tysięcy rodzin, które żyją na gruntach nieuregulowanych.
7: A wszystko zaczęło się, szanowni państwo, od reaktywacji przedwojennej spółki przez miliardera Ryszarda Krause, który najprawdopodobniej skupił w ogóle akcje tej spółki na jakimś bazarze albo w jakiejś aukcji kolekcjonerskiej. To jest w ogóle patologia, która nigdy nie powinna była mieć miejsca.
0: Podkreślał miejski radny ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze Jan Mentzfel. W Sejmie jest projekt autorstwa posłów PSL-u, który miałby uregulować status gruntów spółdzielni mieszkaniowych.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: I jeszcze nocna prohibicja w całym mieście. Już 1 czerwca wchodzi w życie ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu na terenie całej Warszawy. Obowiązywać będzie w godzinach 22.06. Wcześniej pilotaż systemu został przeprowadzony w Śródmieściu i na Pradze Północy, jak twierdzi prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Przebiegał całkiem sprawnie.
8: Zdarzało się jeden czy dwa przypadki próby omijania tego typu zakazów. Poza dosłownie jednym przypadkiem wszystko poszło dosyć gładko.
0: Alkoholu nie kupimy w sklepach, na stacjach benzynowych i na wynos w barach. Ograniczenie nie dotyczy lokali gastronomicznych.
9: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie małe, we wschodniej części kraju możliwe przelotne opady deszczu, a także burze. Temperatura od 16 stopni nad morzem, maksymalnie 22 stopnie na południowym zachodzie, a na pozostałym obszarze kraju od 18 do 20 stopni. I jeszcze ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami dla województw północnej, centralnej i południowej części kraju. Lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do minus 2 stopni. Alerty obowiązują od 1 w nocy do 5.30 jutro.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
11: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa, Światowy Dzień Zabawy, a do tego dzień bez prezerwatywy.
12: Ale ja już mam na sobie. Aha. Chodzisz w prezerwatywie od rana?
11: Nie chcę znać szczegółów. No chyba, że chcecie się pochwalić, to można słać głosówki, a można też dzwonić do studia 691-613-613. Zapraszam. Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Lady Punk w Radiu SK Rock. Śpiewał pan Janusz Panasewicz, a pan Janusz był ostatnio w naszym studiu i pogadaliśmy sobie trochę o jubileuszu, o rokowiźnie, o nowej płycie i o mistrzostwie Anglii dla Arsenalu.
1: No myślałem, że znowu nie dowiozą, ale jednak się udało, ale chyba im się należało za ten rok i za te ostatnie też lata. Końcówka była, jak każdy wie, no ale dobra, niech będzie.
0: Jako kibic Manchester United powtórzę, niech będzie. A w weekend finał Ligi Mistrzów, Arsenal PSG i tyle o piłce, bo wiem, że wiele osób ma to po prostu w pompie. Może wolicie serial albo jakąś grę, no albo po prostu muzykę, to na naszej antenie do serialu Rooster prowadzi nas nowy numer Michaela Stipe'a. Do mobilnej gry Dungeon Hunter 6 prowadzi nas nowy Nickelback, a do nowej płyty Evanescence, której premiera za tydzień, prowadzi nas ten kawałek grupy Evanescence.

0: Dzień dobry, Dawidzie. A propos metalowej komy, wracam sobie właśnie z pracy samochodem. W radiu oczywiście leci SK Rock. I coś dziwnego się stało, bo w pewnym momencie okazuje się, że leci jakiś Justin Bieber metalowy, nie wiem, czy to jakiś nowy zespół, ale okazało się, że przyłączyło mi z SK Rock na SK. I tak się zastanawiam, czy to jakieś nieczyste siły tu są w tym Krakowie? Czy kółka różańcowe już dotarły? Czy może jest to wina mojego metalowego, różowego sweterka? Wybór pozostawiam tobie.
1: Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia.
2: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: Reklama.

0: Jak mnie słyszysz? A ja słucham państwa, halo?
1: Ale wiecie, że nie bez powodu dzisiaj jest taki dzień, jaki jest. Policzcie sobie, kiedy będą walentynki. Czy to nie jest dokładnie 9 miesięcy?
0: Bo dzisiaj jest dzień bez prezerwatywy, panie Kamilu.
2: Ja chciałem się popalić, że świętuję i od rana jestem bez prezerwatywy. Mam nadzieję, że wytrzymam do północy.
0: Bo nie musisz tego zakładać do działania, jeśli nie masz w planach żadnego działania.
2: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Do północy, 6,5 godziny, pół godziny do końca kolumny, za chwilę raport.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Ale samochód w centrum miasta, słuchajcie, to tak jak kocham, jak wiecie, jeździć samochodem, tak naprawdę czasami w centrum miasta to po prostu w ogóle nic, tylko strzelić sobie w łeb z gumy od majtek, żeby gdzieś zaparkować. Nie da się.
5: Mm-hmm. Stoję w tym korku i patrzę, jakaś laska próbuje tam strzelić sobie gumą od majtek.
4: Dzisiaj dzień bez prezerwatywy, pytamy o to, czego używasz, co robisz, a nie chcesz. Wiecie, że ja mam w torbie zawsze prezerwatywę Eskirok?
5: No przez ona zawsze takie, ubezpieczona.
6: Paśka.
4: Ale po prostu mam.
6: Nie. Ja to sprawdziłem. To są torebeczki z herbatą.
5: Ty, ale co ja mam to najpierw zaparzyć? Czy zakładamy na chłodno?
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: S-Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. Na początek Małopolska i śmiertelny wypadek w Jaroszowicach. Na Krajowej 28 samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zginął kierowca osobówki. Na miejscu trwa akcja służb. Są utrudnienia, mówi Agnieszka Petek z policji w Wadowicach.
9: Na obecną chwilę nadal wszystkie służby pracują na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Droga krajowa jest zablokowana całkowicie w obu kierunkach. Organizowane są objazdy przez Jaroszowice.
8: Ofiarą wypadku, jak się okazało, jest policjant. Mundurowy pełnił funkcję dzielnicowego w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach.
7: To jest raport.
8: Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w Hali Expo. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
7: SK Rock Sport.
8: Jutro w samo południe ósme polskie derby w Wielkim Szlemie. W trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. To pierwszy taki pojedynek w Paryżu. Dotychczas 4 razy doszło do nich na trawie w Wimbledonie, a 3-krotnie w nowojorskim US Open. Lewej spółka zameldowali się we Wrocławiu. Rusza zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry przed towarzyskimi meczami. W niedzielę Polska zagra z Ukrainą. Następnie biało-czerwoni przeniosą się do Warszawy, gdzie w środę zmierzą się z Nigerią. Wiadomo, że w pierwszych dniach zgrupowania zabraknie Michała Skurasia, którego chęt ma do rozegrania jeszcze jeden mecz. Po raz pierwszy gospodarzem będzie Londyn. 26 października odbędzie się ceremonia wręczenia złotej piłki, a dla najlepszego zawodnika i zawodniczki sezonu. Nagroda przyznawana corocznie w plebiscycie France Football jest współorganizowana z UEFA od 2024 roku. Jedną z kandydatek wśród kobiet może być Ewa Pajor. Gwiazda reprezentacji Polski w ostatnich tygodniach zdobyła z Barceloną m.in. Mistrzostwo Hiszpanii i triumfowała w Lidze Mistrzyń, zdobywając w finałowym meczu z Olympique Lyon 2 bramki.

0: The Pretty Reckless w Radiu SK Rock. For I Am Death. Piosenka ze śmiercią w tytule i może jeszcze wrócę na chwilę do Żuromina, gdzie mamy kontekst związany z Kostuchą. Wspominałem już Państwu, że partnerem Dni Miasta Żuromina został zakład pogrzebowy. No i wyraziłem nadzieję, że na tej imprezie nie będzie występował oddział zamknięty, no bo słowa zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt, zabrzmiałoby co najmniej niefortunnie. A pan Rafał co powie? Halo, halo?
1: Pan Lichow, to śpiewanie o prywatce, oby impreza sztywna nie była, nie?
2: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
3: witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: Reklama.

0: Słońce, gdzie dzisiaj padał. Bardzo dobrze, bo susza. I tak słabo bez deszczu. A jutro bez kolumny. Pan Marcin pyta, a co to ma być? Wizyta u mamusi. Panie Marcinie, ukocham ją od Państwa, a za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. To była kolumna Zygmunta na antenie Jaski Rok. Za chwilę raport, później radar, a ja wracam do Państwa po weekendzie. Życzę dobrego wieczoru. Dawid Zygmunt, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs. Karolina.

0: Gigantyczny pożar pod Warszawą, płonie blisko 5 hektarów lasu. Jutro głosowanie w Sejmie, ustawa o statusie osoby najbliższej. W raporcie zgrupowanie kadry we Wrocławiu i pytanie o przyszłość Lewandowskiego.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Gigantyczny pożar lasu pod Warszawą. Płonie blisko 5 hektarów lasu w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim. W akcji kilkuset strażaków.
2: Na miejscu działają 42 zastępy straży pożarnej. W tym momencie działają już dwa plutony z powiatów mińskiego oraz węgrowskiego. Na miejscu udają się kolejne z powiatu legionowskiego i wyszkowskiego.
0: Mówi Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Warszawie. W gaszeniu ognia z powietrza strażaków wspierają również specjalistyczny samolot Dromader i śmigłowiec Black Hawk.
1: To jest raport.
0: Tym projektem chwali się rządowa koalicja. Najpewniej zablokuje go prezydent. Jutro w Sejmie głosowanie w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Prezydencki minister Paweł Szefernaker zapowiedział jednak, że jeśli ustawa w obecnym kształcie wyjdzie z parlamentu, to nie uzyska podpisu Karolina Jaworskiego. Za chwilę rozpocznie się ostatnie, przed ostatecznym głosowaniem posiedzenie Sejmowej Komisji w tej sprawie, a przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa.
3: Tak jest, dzień dobry. Politycy rządowej koalicji, szczególnie z Lewicy i PSL-u, czyli dwóch ugrupowań, które są odpowiedzialne za ten projekt, przekonują, że są gotowi na kompromisy z prezydentem.
4: Mam wrażenie, nie tylko ja, że życzliwość pana prezydenta do tego typu regulacji jest większa niż otoczenie pana prezydenta.
3: Mówi Urszula Pasławska z PSL-u, a Katarzyna Kotula z Lewicy dodaje, że twórcy projektu czekają na konkrety od kancelarii prezydenta.
5: Nie ma żadnego merytorycznego zarzutu do tej ustawy. To jest decyzja polityczna pana prezydenta.
3: Według kancelarii prezydenta ustawa o statusie osoby najbliższej to próba wprowadzenia tylnymi drzwiami związków partnerskich, na co nie ma zgody Karola Nawrockiego.
0: Chcieli kupić napoje energetyczne, więc posłużyli się podrobioną aplikacją M-Obywatel. To sprawa z Głogowa na Dolnym Śląsku, a chodzi o 3 osoby nieletnie.
6: Z uwagi na młody wygląd zostali oni poproszeni przez sprzedawcę o okazanie dokumentu potwierdzającego pełnoletność. Każdy z nastolatków przedstawił dokument ze swoim zdjęciem wyświetlony na stronie przypominającej aplikację M-Obywatel. Jak ustalili policjanci, nieletni wygenerowali cyfrowe dowody osobiste.
0: Mówi nam Natalia Szymańska z głogowskiej policji. Nastolatkowie zostali przewiezieni na komendę, gdzie przeprowadzono czynności, a następnie zostali przekazani pod opiekę rodziców. Młodzież za swoje czyny odpowie przed sądem rodzinnym.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Nasza piłkarska kadra na zgrupowaniu we Wrocławiu. Trwają przygotowania do dwóch towarzyskich meczów z Ukrainą i Nigerią, ale oczy kibiców skierowane są głównie na Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub. Kapitan reprezentacji był pytany również o przyszłość w drużynie narodowej.
7: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
0: Przyznaje Lewy, a trener Jan Urban, pytany o najbliższe mecze, liczy, że sparingi pozwolą przetestować kilku zawodników.
8: W tych spotkaniach sparingowych faktycznie można by zobaczyć większą ilość piłkarzy, debiutantów, robić jakieś próby zmiany systemu.
0: Mecz z Ukrainą w niedzielę o 17:30 we Wrocławiu. Z Nigerią gramy w środę na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Pogoda.
0: Do końca dnia pogodnie i ciepło. Przelotne opady deszczu możliwe na krańcach wschodnich. Na północy około 15 stopni, w centrum 18 do 22 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr lokalnie porywisty, głównie w centrum i na wschodzie. W nocy przygruntowe przymrozki, a jutro maksymalnie 26 stopni. W weekend intensywne opady z burzami i porywistym wiatrem w centrum, na zachodzie i południowym zachodzie.
9: Myślałem, że musimy czekać po tym słowie weekend, aż będzie piątek. A nie, to po prostu aktorska pauza, przepraszam, jestem niedokształcony. Dopiero doktorat robię. W tej godzinie naszego spotkania w Radarze zerkniemy na pewien wyjątkowy jubileusz formacji Yes. Będzie także o dumie z nowej płyty Shine Down. Ale zanim to wszystko, czas wrócić wspomnieniami do lat 90. To Nirvana? Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 9:00.

To my tych Amerykanów porzucamy na rzecz londyńskiego Metropolis, czyli studia, gdzie ostatni miesiąc spędził zespół The Rolling Stones, dopieszczając 14 swoich świetnych kompozycji. Zresztą panowie bardzo lubią to studio. Mick Jagger powiedział, że lubi to studio, bo nie jest zbyt duże i można tam poczuć pasję wszystkich obecnych. Keith Richards powiedział, że ta płyta to jest tak naprawdę przedłużenie Hackney Diamonds, ale mówi, że wspaniale było znów pracować w Londynie i czuć energię tego miasta. Jak mówi, to był miesiąc wytężonej pracy. Najważniejsze jest dla mnie radość stworzenia. Czuję się szczęśliwy, że mogę to robić i oby trwało to jak najdłużej. A Ronnie Wood, wtórując mu i wracając do tematu studia, powiedział, że atmosfera właśnie w nim była niezwykle kreatywna. Jak mówi, często udawało nam się uchwycić idealne wykonanie już przy pierwszym podejściu. Jak mówi, na koniec mam nadzieję, że wszystkim spodoba się ten album. Album, który nazywa się Foreign Tongues i który już 10 lipca będzie miał swoją premierę. Panie i panowie, to właśnie z tej płyty, to In the Stars. Polecamy także obrazek, bo jeśli państwo jeszcze nie widzieli teledysku do tej nowej kompozycji, to mogą państwo także już bez wyobraźni, ale z pomocą deepfake'ów zobaczyć, jak panowie cofają się do lat 70., jeśli chodzi o ich piękną aparycję. Polecamy bardzo serdecznie.

Mam wrażenie, że wielkie marzenie fanów formacji Yes właśnie spełnia się na naszych oczach. Drodzy Państwo, ten chyba najważniejszy występ, jeśli chodzi o ten zespół, i chyba najpopularniejszy bootleg tego zespołu zostanie w końcu oficjalnie wydany z okazji 50. rocznicy bardzo wyjątkowego koncertu, który odbył się 17 czerwca 76 roku, Live at Roosevelt Stadium. Bo mowa właśnie o tej płycie, o wyjątkowym krążku, którego doczekamy się już 17 lipca tego roku. To będzie podwójna płyta CD albo potrójny winyl. Dla każdego coś miłego. Oczywiście ten winyl w liczbie tylko 500 egzemplarzy z litografią, drodzy Państwo, z oryginalną okładką autorstwa Rogera Deana i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wyjątkowy krążek, myślę, że po który fani formacji jest na pewno sięgną, bo czekali na niego 50 lat.

0: pomyśleć, że wszystko wzięło się od kwoty 5 centów, kiedy to basista Mike Krieger te 5 centów, czyli tak zwany nickel, kiedy pracował w kawiarni, często wydawał klientom właśnie resztę, te 5 centów, mówiąc: "Here's your nickel back". No i właśnie tak to wszystko się wzięło stamtąd. A zespół od tamtych 5 centów moim zdaniem kompletnie się nie zmienił. Jako że znamy się prywatnie, przyznam Państwu, że w ciągu 20 lat, kiedy poznałem mnóstwo różnych zespołów, to jest jeden z najmniej gwiażdżących zespołów w ogóle. Jeśli w ogóle jest takie słowo.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Jest takie nagranie, jak jechaliście pociągiem.
3: Z Maćkiem Mąką.
2: I tam była afera z jakimś pasażerem.
3: Ludzie generalnie byli zaaferowani tym, że coś się dzieje, że my gramy na gitarach, że śpiewam. Ale znalazł się też ktoś taki, kto stwierdził, że nikt go nie zapytał. On nie wyraził zgody na takie hałasy.
1: Kawałki mojego życia.
4: Cześć. Tu Maciek Balcer, zapraszam do wysłuchania audycji pod tytułem Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
6: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli, i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.

To jest ten moment i to jest ta godzina zero, o którą zawsze się martwię. Kiedy niektórzy muzycy dosyć szumnie zapowiadają swoje nowe płyty, no to przychodzi w pewnym momencie weryfikacja. Jutro na sklepowych półkach płyta 8, czyli ósmy studyjny album formacji Shinedown, a Brent Smith powiedział wprost: jestem najbardziej dumny z tego albumu ze wszystkich. Czekamy, drodzy Państwo, na jutro, kiedy na sklepowych półkach pojawi się te 18 premierowych kompozycji na czele z tym numerem. To Dance Kid Dance i nowe Shinedown w SC Rock.

0: Polscy fani powoli odliczają dni do tego, co wydarzy się 14 lipca na letniej scenie Progresji w Warszawie. To Skank & Enzi, Westerrock. Natomiast sam zespół myślę, że dosyć mocno odlicza do 8 lipca, kiedy to pojawią się na legendarnym stadionie Wembley. To, drodzy Państwo, trasa koncertowa, która trwa w najlepsze. Z jednej strony to kontynuacja tej poprzedniej, z zeszłego roku, świetnej trasy koncertowej, a z drugiej strony promocja ich najnowszego, a zarazem pierwszego od 9 lat albumu The Painful Truth. Skin zresztą sama obiecała, że ta trasa będzie bardzo widowiskowa i będzie bardzo odzwierciedlać surowy charakter ich nowej płyty. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać w Radarze.
1: Autopromocja. Melina.
2: S-Rock. Marcin Bosak. Że myślałeś poważnie o napisaniu pracy magisterskiej, która łączyłaby filozofię Bruce'a Lee z aktorstwem?
3: Myślę sobie, że co widzisz, jednak ludzie się zmieniają. Bo już bym nie napisał takiej pracy.
2: Wiesz, teraz to już w tym wieku to...
3: Może taki fizis, wiesz, dosyć ostre rysy. I tak to działa.
2: No tak w oczach.
3: To mam coś takiego, że dużo ludzi, którzy mnie nie zna, a później się poznajemy, mówi: o Jezu, bałem się tego spotkania, albo bałem się ciebie, nie?
2: Wiesz, to też pewnie role się na to nakładają.
3: Prawdopodobnie tak.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa.

0: 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
1: Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.
1: SC Rock Radar.
4: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zajrzymy za kulisy trasy zespołu Metallica. Wrócimy także do premiery filmu, który to film zbliża się wielkimi krokami, a nazywa się He-Man. Ale zanim to wszystko, czas na pana Chestera. To What I've Done, to Linkin Park. Michał Prygopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

Ale wiecie, że to nie jest ten dzwon, o który się rozchodziło? Ponieważ pomysł oryginalny był taki, żeby nagrać oryginalny dzwon wojenny, tak zwany Denison Bell, który znajduje się w pewnym muzeum, ale okazało się to niemożliwe, ponieważ za każdym razem dźwięk psuły gołębie znajdujące się w wieży. No i panowie musieli jednak sobie poradzić nieco inaczej. Te lata temu to Hell's Bells i AC/DC Westrock. A propos radzenia sobie, to myślę, że chyba jedną z takich person w świecie muzycznym najlepiej radzących sobie jest bez wątpienia pan Tom Morello, który teraz postanowił jeszcze mocniej zaskoczyć cały świat, poza tymi wszystkimi duetami i tak dalej, postanowił zaprezentować swój własny festiwal. Tak, drodzy państwo, Power to the People, tak nazywać się będzie ten festiwal, który odbędzie się 3 października w mieście Columbia w Stanach Zjednoczonych, a tam niesamowita plejada gwiazd od Foo Fighters, które przed chwilą... które właściwie za chwilę pojawią się na antenie Eski Rock, gdzie też Dave Matthews się pojawi. Pojawi się Jack Black, pojawi się Tom Morello, Serge Tankian, Cypress Hill, pojawi się Taylor Momsen, Matt Cameron, a gościem specjalnym będzie Bruce Springsteen, który zresztą wraz z Tomem Morello spotkali się przy okazji najnowszej trasy koncertowej i wspólnie wykonali jedną kompozycję. A propos tego, co dziać się będzie już niebawem na festiwalu pana Toma Morello, ale także w Warszawie. To panowie z Foo Fighters, przy okazji także wielkiego powrotu i swoich nowych dźwięków.

to jest niesamowite, bo gdy przypatrujemy się tej najnowszej trasie koncertowej zespołu Metallica, widzimy, jak tam zakulisowo podczas supportów James Hetfield wychodzi na przykład na cygaro, by dobrze bawić się i słuchać tych supportów. I okazuje się, że kiedy zapytać te supporty, to okazuje się, że Metallica to jest naprawdę niesamowity zespół, bo gdyby zapytać inne pewne zespoły o to, jak to jest, kiedy supportuje się wielkie gwiazdy, no to myślę, że te historie nie byłyby zbyt przyjemne. Natomiast ostatnio Sam Carter, czyli wokalista pewnego brytyjskiego metalcore'owego zespołu Architect, zdradził, jak to było, kiedy supportowali Metallicę. Powiedział, że oni wiedzą, jak traktować inne zespoły. Pierwszego dnia dostali kwiaty, dostali tort dostarczony przez lidera Metallica Jamesa Hetfielda. Natomiast Lars Ulrich spędzał z nimi większość dni. Hetfield na przykład przychodził i spędzał z nimi też czas. Jak mówią panowie, naprawdę nauczyli nas, jak być na bieżąco z naszym i ich wsparciem. Ja myślę, że też dosyć mocno te wszystkie perturbacje, które miała Metallica, myślę, że ta terapia, którą też zespół musiał przejść przy okazji też słownie dokumentu. Tak sobie myślę, że to ich naprawdę nauczyło takiej rodzinnej atmosfery, którą trzeba wprowadzić jednak w zespole. Zresztą wspomniany wokalista mówi, że po koncertach Metallica zapraszała ich na każdego wieczoru, na kolację. No i chodzili z nimi do zamkniętej restauracji, jedli w szalonych miejscach. Mówią, że oni nie musieli tego robić, że tam nie było żadnych kamer, nie było właściwie nikogo, kto by mógł w jakikolwiek sposób zarzucić im, że robią to pod publiczkę. Był tylko menadżer trasy, no i wspaniały rozmowy, które odbywały się za każdym razem po trasie koncertowej. I to pokazuje, że ci najwięksi, drodzy państwo, są także najwięksi w tych najmniejszych chwilach. To Paralyzer.

0: zrobiłem.
1: No i pokutuje po tej aferze w Zielonej Górze. Po szpitalu na Teneryfie, drodzy państwo, formacja Kult wróciła. Oj, tak, tak, tak, wróciła. I to zagrała fenomenalny koncert. 29 kompozycji, z czego 6 na bis. No i było bardzo pięknie. Zresztą są nagrania. Jest dokument niemalże a propos tej energii zespołu i entuzjazmu, który towarzyszył także fanom. Ja mam wrażenie, że ten powrót musiał się w końcu wydarzyć. Ale ten powrót będzie trwał w najlepsze do 28 listopada do koncertu na Teneryfie. Warto także jeszcze na chwilę się zatrzymać przy okazji męskiego grania, bo to właśnie w ramach projektu Męskie Granie Przestawia Kult z duetem Problem będą reprezentować nowe interpretacje utworów Kazika Staszewskiego i po wysłuchaniu utworu Tata Dillera, przyznam szczerze, że ja zawsze wierzyłem, że Oskar jest bardzo utalentowanym tekściarzem, no ale to, co zrobił z tą kompozycją, klękajcie narody. Kolejny fan Problemu właśnie rośnie, mimo tego, że 40 lat na korku już jest prawie.
2: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

Jednym z tych muzycznych epizodów pana Jacka White'a było wejście do tego muzyczno-filmowego świata i tworzenie muzyki filmowej, jak to było przy okazji duetu z Alicia Keys i utworu Another Way to Die, przy okazji także motywu przewodniego do filmu o przygodach Jamesa Bonda z 2008 roku, ale tych filmowych wzruszeń, także tych muzycznych było cała masa, jak z filmu Wzgórze Nadziei, jak Jeździec Znikąd, jak Wielki Gatsby, tak przy okazji coveru utworu U2 Love is a Blindness. No tych tak naprawdę muzycznych akcentów była cała masa. Teraz także do tego świata wchodzi powoli pan Brian May z formacji Queen, który postanowił wziąć udział w tworzeniu muzyki do filmu Masters of the Universe, filmu, który będzie miał swoją światową premierę już 5 czerwca, a będzie opowiadać o przygodach, drodzy państwo, He-Mana. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta tego jegomościa.

0: Gdyby zapytać dzisiaj Joe Perry'ego o przyszłość formacji Aerosmith, to na pewno powiedziałby trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to taka, że Steven Tyler zaczął czuć się swobodnie podczas śpiewania, a to właśnie problemy Stevena spowodowały to, że panowie musieli odwołać swoje wyjątkowe jubileuszowe granie z okazji 50-lecia. Z drugiej strony sam Joe Perry podkreśla, że mają w sobie jeszcze trochę paliwa do powrotu, ale jednocześnie podkreśla, że pozostają w kontakcie, ponieważ no za bardzo sobie dzisiaj nie wyobraża wielkiego powrotu zespołu Aerosmith. Więc myślę, że to jest ten moment, kiedy powoli ważą się losy przyszłości koncertowej tego bandu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Używam, a nie lubię, zdecydowanie budzik. Zwłaszcza, że w pracy często muszę być o 4.
3: Może to ten budzik musi zadzwonić spokojnie, o 3. Nie wiem, nasz słuchacz jedzie do pracy, ale o 4?
4: No ale słuchacz mówi, że ma trudne życie, a ten budzik? On też ma uczucia.
5: No dokładnie, pan czasami w pracy o 4, a budzik codziennie.
3: No, aha. Jeszcze pewnie dostaje w pysk. Wśród spinaczy od lat 70. znana jest zupełnie inna nazwa, a mianowicie dupa słonia.
4: Naprawdę? Mm-hmm. I co ja już o nie powiedzieć, że pojechałem na dupę?
5: A jakby były dwie takie formacje, to ja co powiem mojej, że z Wojtkiem pojechaliśmy na dupy?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

0: Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
1: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze powiemy o koncertowej niespodziance od Toma Yorka. Pojawią się też długo wyczekiwane newsy od Perfect Circle. Newsy, na które czekaliśmy 8 lat. Ale zanim to wszystko, czas na jednego z nas. To One of Us. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00. To dźwięki, które powstały z powodu przerwy tak naprawdę. Bo gdyby nie wokalistka nie postanowiła wyjść i napisać tego tekstu na serwetce, to pewnie nigdy tego numeru byśmy nie poznali.

No i pytanie, kto będzie pierwszy? Kto będzie na tyle odważny, by zrobić film biograficzny o nim? O wokaliście formacji T-Rex, o Marku Bolanie, o człowieku, który zapoczątkował glam rock w 71 roku. Mówiło się, że w Wielkiej Brytanii Bolanmania była podobna do popularnej Beatlemanii. Oj, to był totalny szał ciał, natomiast historia też śmierci tego gościa jest niesamowita, bo przez całe życie panicznie bał się jazdy samochodem, nigdy nie zrobił prawa jazdy, a co ciekawe, nomen omen, zginął później w wypadku samochodowym. Przerażająca historia, natomiast historia, która musi zostać opowiedziana na wielkim ekranie. Skoro dzisiaj mamy takie możliwości, że można opowiadać historię także z jednego z księżycy, Jowisza. Bo właśnie tam przenosi się formacja Muse przy okazji teledysku do tej kompozycji. To Cryogen z ich nadchodzącego, jeszcze niewydanego utworu, a właściwie nawet całej płyty, bo drugi singiel już też dostaliśmy i jest jeszcze bardziej elektroniczny niż ten numer. Dlatego pytamy, jak cała płyta The Wow Signal będzie brzmiała. Do tego tematu w radarze jeszcze będziemy wracać. To Matt Bellamy Spółka.

Oj, drodzy Państwo, to co się wydarzyło w londyńskim klubie Coco przejdzie do muzycznej historii. To był koncert solowy pana Flea, czyli basisty formacji Red Hot Chili Peppers. I on w pewnym momencie, będąc na scenie, zaprosił Toma Yorka z formacji Radiohead. No i nasza wyobraźnia zaczęła działać. Od razu te obrazy ze wspólnej trasy koncertowej zespołu, który był supergrupą Atoms for Peace, zaczęły rosnąć te obrazy w naszej głowie od razu. Panowie weszli na scenę i wystąpili razem grając Traffic Lights, czyli wspólną kompozycję Toma Yorka, Flea i Josha Johnsona, która trafiła na solowy album basisty Red Hot Chili Peppers Honora. A później panowie sięgnęli po funkowo-dyskotekowy przebój Marvina Gaye'a, czyli Got to Give It Up z 77 roku. I tak się panowie rozkręcili, że w sumie zrobili z tego improwizowany jam trwający około 20 minut. Całość jest dostępna w internecie i to, drodzy Państwo, robi ogromne wrażenie. Tak jak powiedziałem, mamy nadzieję, że to jest tylko mały przedsmak tego wielkiego powrotu supergrupy, która nazywała się Atoms for Peace. Bardzo na to liczymy. Tak przy okazji zaskoczeń. To teraz bez nich. To No Surprises i Radiohead.

0: To zespół, który udowodnił, że nie ma rzeczy niemożliwych, że nie ma granic. Co prawda o tym, że nie ma granic, już udowadniał lata temu Michał Wiśniewski, śpiewając Keine Grenzen, ale panowie z Royal Republic udowadniają, że jeśli ktoś bardzo chce wewnętrznie być norweskim black metalowcem, który sięga po repertuar disco, to można. Panowie przynajmniej udowadniają, że można. Nawet w pewnym samochodzie, siedząc, robiąc teledysk właśnie do kompozycji Venus. Polecamy bardzo serdecznie, bo ten teledysk robi jeszcze większe wrażenie niż sama kompozycja.
1: Autopromocja. Melina.
2: S-Rock. Marcin Bosak.
3: Pierwszy raz u Krystiana Lupy miałem scenę, w której się rozbieram i jeżdżę na Golasa na rowerze. Później jeździliśmy dużo po świecie z tym przedstawieniem, więc wszyscy śmieli, że...
2: Czekałem, że powiem, potem dużo jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
3: De facto jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
2: W ilu krajach jeździłeś na Golasa na rowerze?
3: Na Golasa na rowerze jeździłem w Hiszpanii, we Francji, w Chile, w Rosji.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

Jest takie imię i nazwisko w muzycznym świecie, które jest symbolem cierpliwości. To imię i nazwisko Maynarda Jamesa Keenana z formacji Tool, ponieważ powstawały nawet memy o tym, ile trzeba czekać na nową płytę Tool w kontekście chociażby czasu i zmienności w filmie Interstellar. To były niezłe żarty, natomiast ci, którzy poczekali, to się doczekali nowej płyty Toola. Ci, którzy czekali na nowy utwór A Perfect Circle przez 8 lat, także się właśnie doczekali. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, tak jak teraz chętnie wracamy do tego, co dziać się będzie już 10 czerwca w warszawskiej hali Torwar. To A Perfect Circle w SC Rock.

0: to Pearl Jam na odchodne naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania w Radarze. To w końcu Pearl Jam, które skrywa niesamowitą tajemnicę, ponieważ po 28 latach z tym zespołem pożegnał się ich bębniarz Matt Cameron, a my nie znamy nowego nazwiska. Lada chwila nowy festiwal, gdzie pojawi się Pearl Jam, a tego nazwiska nie ma. A propos wielkich rozstań po 20 ponad latach, to warto wspomnieć o tym, że już za kilka chwil u Wojtka Góralskiego w Kawałkach Mojego Życia pojawi się Maciej Balcer, który był związany z formacją Jam przez ponad 23 lata. I o jego muzycznych inspiracjach posłuchamy już za kilka chwil na antenie Eski Rock. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego piątku Wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Ja uważam, że zmiany są potrzebne. Wydaje mi się, że Jam na tym skorzystał, że Jam ma teraz takiego wokalistę, o którym też marzyli niektórzy fani. Wreszcie za mikrofonem stoi ktoś o nazwisku Riddle.
1: Kawałki mojego życia.
2: Cześć, tu Maciek Balcer. Zapraszam do wysłuchania audycji pod tytułem Kawałki mojego życia.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Kawałki mojego życia w SC Rock.
3: Dzień dobry, dobry wieczór. To są kawałki mojego

0: Jego życia, tak naprawdę nie mojego, tylko naszego gościa. Ja jestem Wojtek Góralski, a razem ze mną i z Państwem Maciej Balcar. Kłaniam się.
1: Witam serdecznie.
0: Maćku, bardzo się cieszę, bo bardzo długo próbowałem Cię tutaj ściągnąć. Z różnych technicznych przyczyn tak naprawdę zazwyczaj się nie udawało. Teraz jesteś. Bardzo mi miło z tego powodu. No, głupio mi zacząć od razu z grubej rury, ale chyba tego tematu nie unikniemy, więc chyba trzeba. Widziałem różne Twoje wypowiedzi związane z odejściem z zespołu Jam. Pojawiały się tam historie związane z tym, że tych płyty się w ostatnim czasie nie wydarzały, a Ty chciałeś. Czy możesz nam zdradzić tak naprawdę, z czyjej inicjatywy do tego rozłamu doszło? Czy to było takie klasyczne stare małżeństwo, które sobie podziękowało? Czy któraś ze stron była jednak bardziej skłonna do tego, żeby drugiej podziękować?
1: No to niestety jest typowa erozja, tak? Erozja to nie jest piorun z jasnego nieba, tylko to jest coś, co się dzieje przez długi czas. No i ostatnią płytę, którą nagraliśmy w 2010 roku.
0: Czyli Muza to była wtedy.
1: To była Muza, tak. No to w 2020 roku to już był 10 rok leciał. No akurat przyszła pandemia, tak. No to można było jeszcze myśleć, że może za chwilę, no ale też z drugiej strony ja uważam, że zmiany są potrzebne i one generują lepsze rozwiązania, lepsze układy. Wydaje mi się, że Jam na tym skorzystał, że Jam ma teraz takiego wokalistę, o którym też marzyli niektórzy fani. Wreszcie za mikrofonem stoi ktoś o nazwisku Riddle.
0: Trochę taką klamrą im się to spięło.
1: Tak.
0: Historia
1: więc myślę, że wszystko się bardzo dobrze ułożyło. Ja jestem przeszczęśliwy i mam nadzieję, że z tamtej strony też się bardzo dobrze dzieje, bo tego im też życzę.
0: Ale z Sebastianem się kolegujecie? Macie dobre kontakty?
1: Z Sebastianem tak.
0: Wszystko okej. Tam w ogóle chyba tak dżentelmeńsko generalnie to, ten rozłam nastąpił, nie? Bo to nie było jakby, jak ktoś teraz mnie mówi SMS-em, że od dziś z nami nie gra, tylko jakby wiadomość się pojawiła i ty jeszcze ileś koncertów zagrałeś, z tego co dobrze się orientuję.
1: Tak, dokładnie.
0: I potem na końcu się spotkaliście, więc generalnie no, jakby przynajmniej z boku wyglądało to dżentelmeńsko. Oczywiście w środku jakby wiadomo, że każdy rozłam na pewno do przyjemnych nie należy, a nie jest ci trochę przykro, że teraz przyszedł Sebastian i nagrywają jednak nową płytę?
1: Wiesz co, nie, dlatego że ja znam te piosenki. I jakby ja nie potrafiłem się już w tym odnaleźć, tak? To znaczy inaczej. Ja robiłem swoje, ale też spotykałem się z no, pewnym oporem, jeżeli chodzi o teksty. No nie jest to żadna tajemnica, że był taki utwór Schody, który był grany na koncertach i teraz już jest to utwór, który jest na płycie. No ale z jakiegoś dziwnego powodu ludzie ponagrywali sobie na YouTube'a, wrzucając swoje nagrania tego utworu, a zespół Jam postanowił wycofać i wymazać w ogóle tą historię, że czegoś takiego nie było. No to też świadczy o czymś dziwnym, ale nie chcę w to wnikać i jakby idę swoją drogą i mam to już za sobą. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy.
0: Najważniejsze, że jesteś tutaj z nami. To są twoje kawałki, twojego życia, Maćku. Zapraszam. Zaczynamy chyba od twojej twórczości solowej. Tak sobie tutaj w międzyczasie ustaliliśmy.
1: Tak, pierwszy utwór, który jest dla mnie no, bardzo ważny i pojawił się właściwie znikąd. Trochę jak Filip z Konopi. To było dokładnie wtedy, kiedy szykowałem się do spotkowego 45-lecia z zespołem Jam i jednocześnie mojego odejścia z zespołu. I wtedy zastanawiałem się, czy powinienem te utwory, które planowałem z zespołem, teraz nagrywać samodzielnie, czy z kimś szczególnym, w jaki sposób do tego podejść. Doszedłem do takiego wniosku, że nie, że te utwory jeszcze chwilę muszą poczekać na swoją kolej, a teraz musi się pojawić coś, co jest związane z tą chwilą. Z tą konkretną chwilą, te konkretne przemyślenia, które teraz mam w głowie, zagrałem sobie taki prosty temat na fortepianie, który potem zacząłem rozwijać. Pojawił się tekst, zacząłem pisać ten tekst, a w spotku, jakby próby dzień wcześniej i w sobotę był koncert, to właściwie wygładzałem ten tekst, kończyłem go i już muzycznie też właściwie ustalałem wszystko, co jak ma wyglądać. I tak to się odbyło, że faktycznie w tydzień po tym, że właśnie 45-leciu z zespołem Jam, miałem gotowy utwór pod tytułem Za daleko.

0: Wracamy, proszę Państwa. Jesteśmy w audycji Kawałki Mojego Życia. Przypominam, moim i Państwa gościem jest Maciej Balcer, którego przed chwilką słyszeliście w wersji muzycznej, a teraz dalej słuchamy. No i jestem ciekaw, jakie jeszcze inspiracje muzyczne nam przyniosłeś z Twojego życia.
1: To jest bardzo stary utwór i nie miałem... Byłem właściwie chyba, kurczę, już nawet nie pamiętam, ale nastolatkiem, takim bardzo, bardzo małym szczylem. Miałem bardzo bogatego kolegę w klasie, który miał własne wideo. I kilka taśm wideo. Gdzieś tam skądś przegranych. Między innymi tam były jakieś filmy, jakieś koncerty Michaela Jacksona, ale był też film Against All Odds. To jest taki film z Jeffem Bridgesem, prawdopodobnie bardzo, bardzo młodym, wczesnym. Może nie jest to jakaś porywająca fabuła, natomiast no, film jak film i w tamtych czasach, gdzie proszę zwrócić uwagę, że nie było takiej możliwości, żeby mieć w domu coś takiego, na czym się odtwarzało film, można było zatrzymać, pójść zrobić kawę, włączyć z powrotem i oglądać dalej. To absolutnie nie było takiej możliwości. I to jeszcze był bardzo ciekawy kaseciak, bo to był kaseciak, który taśmy wyglądały jak wielkie taśmy magnetofonowe i można je było wsadzić z jednej strony i obrócić z drugiej strony. To był taki system konkurencyjny w stosunku do tego, który potem zwyciężył i była tylko taka typowa taśma wideo. Można ją było wsadzić tylko w jeden konkretny sposób, ale na samym początku były takie wideo odtwarzacze, które miały taśmy i można je było wsadzić z jednej strony, a potem jakby obrócić na drugą stronę i odtwarzać dalej.
0: Okay.
1: I to był właśnie taki magnetowid. I ten film to Against All Odds, a jak łatwo się domyślić, finałowy utwór na napisach to Take a Look at Me Now, Phila Collinsa. I ten utwór zrobił na mnie kolosalne wrażenie, tym bardziej, że ja wtedy bardzo już byłem zakręcony, już trochę grałem na fortepianie, bo chodziłem do szkoły muzycznej i zaczynałem rozkminiać sobie pierwsze partie tego, co Grzegorz Ciechowski grał, tego, co można było w różnych utworach wysłyszeć i już też potrafiłem zharmonizować sobie takie utwory, które bardzo chciałem zaśpiewać, więc to był ten początek. No jak usłyszałem ten fortepian tutaj w Take a Look at Me Now, no to oszalałem, bo ja nie potrafiłem w ogóle się połapać, co to za akordy. Tam są tak fajnie rozbudowane i tak dobrze zbudowane te akordy na fortepianie. No a do tego głos Phila Collinsa, no fantastyczny, no co by nie mówić. No i fajna historia opowiedziana w tym tekście. No i Take a Look at Me Now to jest taki utwór, który pamiętam od bardzo, bardzo dawna siedzi w mojej głowie.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Proszę Państwa, dziś w kawałkach mojego życia przypominam, Maciej Balcar opowiada o kawałkach, które z jakiegoś powodu zapadły mu w pamięć i w serduszku muzycznym są do dziś. Zapraszam dalej, kawałek numer 3.
2: Kawałek numer 3 to jest właściwie reprezentant całego zespołu, ale no muszę coś wybrać i wiem, że ten pierwszy, który mnie no, rozwalił i położył na łopatki i spowodował, że nie mogłem spać przez północy, to było Wish You Were Here.

0: Dobrze, Maćku, kawałek numer 4 tego, co nam tutaj zaproponowałeś. Co teraz usłyszymy?
1: Kolejny utwór pochodzi z repertuaru Marka Knopflera i on reprezentuje właściwie całokształt jego talentu, całokształt jego wielkich przebojów. Wbrew pozorom nie jest to jeden z największych hitów zespołu Dire Straits, tylko pochodzący z jego solowego albumu utwór What It Is. Mhm. To, w jaki sposób ten facet tam wygrywa właściwie tematy, bo trudno to nazwać solówkami, ale to, jak organicznie jest związany z instrumentem, z gitarą, jak on potrafi nią operować, no, bezbłędnie, to jakby to była część jego ciała, jego skóry. Takie przynajmniej ja odnoszę wrażenie. To jest utwór, który pokazuje po mistrzowsku jego podejście, jego grę. No i jest to kolejny utwór, który możesz mi zapętlić i ja się wcale nie znudzę. Ja mogę go słuchać na okrągło.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Jesteśmy na półmetku, czas na kawałek numer 5. Dzisiaj o swoich utworach ze swojego życia opowiada nam Maciej Balcar.
2: Ja myślę, że sięgniemy po kolejny mój utwór, który teraz otwiera całą serię singli, która doprowadzi do, mam nadzieję, już bliskiego finału, czyli wydawnictwa płytowego. Być może już późną jesienią tego roku uda się wypuścić ten krążek, taką mam nadzieję, a przynajmniej w tym kierunku sobie ze spokojem zmierzamy. Ten kolejny utwór jest z tekstem Grześka Paczkowskiego. To jest taki sympatyczny bard, którego poznałem ponad rok temu podczas spotkania bardów w takiej miejscowości Michałowice za Jelenią Górą. Tam jest takie miejsce bardzo ciekawe, mały teatr, który zawsze tam funkcjonował. To jest teatr Nasz, Scena w Górach. I w tymże teatrze odbywał się koncert dokładnie w urodziny Jacka Kaczmarskiego. Myśmy tam kilku bardów, zebraliśmy się i graliśmy utwory oczywiście Jacka Kaczmarskiego oraz też coś swojego. I no właściwie miałem okazję poznać bardzo sympatycznych ludzi, wśród których właśnie był Grzesiek Paczkowski, który to też potem wieczorem przyznał się, że pisze teksty nie tylko dla siebie i że z przyjemnością taki tekst popełni, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Więc wykorzystałem okazję i właściwie parę dni później na podany przez niego namiar wysłałem pierwsze swoje tam pomysły. I dostałem odpowiedź, która właściwie bardzo mnie ucieszyła, ponieważ no, jest to facet, który pisze takimi słowami, jakimi ja bym chciał opowiadać piosenki. Mhm. Więc stąd właśnie utwór A Może Tak, który jest teraz właśnie kolejnym singlem tej mojej nadchodzącej płyty pod roboczym tytułem single. Polecam zapoznać się z całą twórczością Grześka Paczkowskiego, a w tym przypadku posłuchajmy A Może Tak.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Rozglądajcie się dookoła, bo rzeczywiście motocykl to jest taki sprzęt, który bardzo chowa się w martwym polu i bardzo często go nie widzicie.
0: Łukasz Bąk.
2: Połączono wóz strażacki, a w zasadzie podwozie z wozu strażackiego, z silnikiem z bombowca.
0: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: No, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Reklama.
9: Kawałki mojego życia w SC Rock.
10: Wracając, przypominam, za nami Maciej Balcar, utwór A Może Tak, czyli najświeższa twórczość, tak naprawdę, solowa. Utwór numer 6 w twoim zestawieniu.
11: Utwór numer 6. To jest też bardzo ważny moment w moim życiu. Wyobraź sobie, jestem na 4 roku studiów i dowiaduję się, właściwie no, po jednej dziekance powinienem być na 5. Dowiaduję się od mojej dziewczyny, że zostanę ojcem. I teraz tak, ponieważ w klubach wrocławskich zdarza mi się występować, ale no wiadomo, jest to takie po prostu bardziej klubowe i towarzyskie granie. Ale ono coraz bardziej do mnie zaczyna przemawiać i coraz bardziej czuję, że chyba chciałbym się związać z tą muzyką. Ale z drugiej strony jestem architektem, już przygotowuję pracę dyplomową, już zastanawiam się, gdzie będę za chwilę projektował, pracował, z kim, bo tworzą się grupy przyjaciół, które potem chcą wspólne otwierać biura architektoniczne. I ja, mając taką informację, że zostaję ojcem, postanawiam jeszcze dać sobie szansę, zanim mój pierwszy, pierworodny syn przyjdzie na świat, żeby wyruszyć do Warszawy z gitarą. Właściwie przyjeżdżam na koncert Tiny Turner, na który nigdy nie docieram. Ale przez to, że trafiam na krakowskie przedmieście i tam sobie gram, no, zarabiając powiedzmy na parę kanapek na kolację i na śniadanie, przy okazji poznaję bardzo sympatyczną grupę ludzi, która jest no, związana ze szkołą teatralną. Z tymi ludźmi na tyle dobrze się zaprzyjaźniam, że za chwilę pomieszkuję i wspólnie imprezujemy i wspólnie no, spędzamy czas po prostu. To nie tylko balangi, to jest również chociażby granie w brydża, bo to była bardzo mocna ekipa, która lubiła grać w brydża i my siadamy przy tym brydżu, a jeden z kolegów jest jednocześnie radiowcem, ale przynosi różne ciekawe płyty. I teraz wyobraź sobie, że pewnego wieczoru siadamy do brydża, on mówi: posłuchajcie tego. I puszcza płytę Dave Matthews Band Before the Crowded Streets. I na tej płycie, no oczywiście wałkujemy ją raz, drugi, trzeci. Kończy się to tak, że właściwie przeze mnie nie da się posłuchać żadnej innej płyty, bo ilekroć ja przychodzę na brydża, to po prostu jest prośba, żeby puścić znowu Dave Matthews Band. Więc ten Dave Matthews to też znowu nie będzie tylko i wyłącznie utwór Grey Street, chociaż my za chwilę właśnie tego numeru posłuchamy, ale ten Grey Street reprezentuje całego Dave'a i zachęcam z całego serca do zapoznania się z jego muzyką.

0: Kawałek numer 7, drogi Maćku Balcarze.
1: Kawałek numer 7 to... Nie będę może tyle już mówił.
0: No to tak, ty tutaj budujesz narrację. Dobra.
1: Jeden z takich bardzo fajnych bluesowych zespołów, Blues Traveler. Mhm. Natomiast utwór szczególny, bo oczywiście całą płytę bardzo lubimy, ale jest taki utwór Yours. I ten Yours jest utwór szczególny, dlatego że mój drugi syn, Bazylii, on miał w dzieciństwie, w swoim właściwie niemowlęctwie, jakiś taki trudny okres. To jeszcze było dawno przed jego ząbkowaniem, więc nie można tego z tym łączyć. Troszeczkę nas przeciągnął, tak? I przetargał, bo... No, naprawdę ani długo nie spał, a potrafił wrzeszczeć bez zupełnie powodu. I był właśnie jeden utwór, który go bardzo wyciszał i uspokajał. Oczywiście trzeba było go kołysać na rękach, ale no, ten utwór czynił cuda. I jest nawet taka płyta, którą wypaliłem specjalnie, to jeszcze było dawno, dawno temu, więc kolejny raz nie można było po prostu w telefonie sobie ustawić, żeby odtwarzać w koło ten sam utwór, tylko na jednej płycie CD wypaliłem 17 wersji utworu Yours i żona mogła sobie po prostu włączyć to, kiedy mnie nie było, byłem gdzieś w trasie i kołysać Bazylego, puszczając mu właśnie utwór zespołu Blues Travelers, Yours. You.

0: mojego życia w ESC Rock.
1: No dobrze, powolutku zmierzamy do mety. Kawałek numer 8 przed nami.
2: Tu sięgniemy po Petera Gabriela, ale nie w wersji Petera Gabriela, tylko jego twórczość. W wersji Storyville. Storyville to taki zespół z bardzo ciekawym wokalistą, który jest z jednej strony afroamerykaninem, a z drugiej strony jest albinosem. Ma bardzo specyficzny wokal i teraz proponuję zwrócić uwagę szczególnie właśnie na ten tembr głosu, bo mam wrażenie, że czasami słychać właśnie i tą jego biel, i tą jego czerń. Fantastyczny głos, no i też fantastyczny numer, Mercy Street. Utwór, po który wielu sięgało, ale chyba mało kto zrobił go aż tak dobrze jak Storyville.

0: No dobrze, proszę Państwa, zmierzamy powolutku do końca. Kawałek numer 9, Maciej Balcar proponuje. Ja już chyba wiem, co będzie na wielki finał, ale z chęcią posłucham jeszcze zapowiedzi tego, co jest przed finałem.
1: Tak, teraz zespół, na który bardzo przypadkowo trafiłem. Już nawet nie pamiętam, jaki to festiwal, ale na pewno któryś festiwal odbywający się w Stanach Zjednoczonych wypuszczał takie DVD, które tam jakby podsumowywało ten line-up, czy to się tak mówi?
0: No tak, tak, tak. Chyba teraz, chyba w Polsce też się ta nazwa przyjęła.
1: I tam po jednym utworze każdego, nie wiem, chyba taki rodzaj pamiątki dla tych, którzy byli, albo żeby pożałowali ci, którzy nie byli. W każdym razie fajne rozwiązanie, można było sobie obejrzeć i poczuć atmosferę tych koncertów. Mój kolega przegrał mi to kiedyś, bo ktoś mu to przywiózł ze Stanów. To w ogóle była nieosiągalna rzecz. W każdym razie tam w pewnym momencie między zespołem chyba Nine Inch Nails a Henrym Rollinsem, czyli dość mocno grającymi postaciami, wystąpił taki zespół, który się nazywa Nickel Creek, i ja bym go umiejscowił bardziej w takim folku, choć no, można by było powiedzieć obecnie, że Mumford & Sons podobnie momentami brzmi, aczkolwiek ja zawsze ich bardziej kojarzyłem z taką krainą łagodności. Mm-hmm. Takie trochę country, trochę folku, oczywiście z bardzo dużymi umiejętnościami. Tam jest skład też dość ciekawy, bo jest mandolina, skrzypce, gitara, no i to jest wspomagane czasami przez całą sekcję, a czasami po prostu potrafią w trio tak pozamiatać, że no, to włosy stają dęba. Wiele utworów tego zespołu w naszym domu po 1000 razy były odtwarzane. Na całe szczęście całkiem niedawno wydali kolejny album i właśnie z tego albumu obecnie no, moim ulubionym utworem zespołu Nickel Creek jest Destination. Właśnie teraz posłuchamy tego Destination.

0: Kawałki mojego życia w ESC Rock.
1: I czas na wielki finał, proszę Państwa. Dzisiaj ze mną i z Państwem Maciej Balcar. Dla mnie to jest ogromna przyjemność. Maćku, jeszcze raz Ci przeogromnie dziękuję za to, że się do nas pofatygowałeś. No jakby to nie jest profesjonalne, że cały czas wspominam, że jestem fanem i tak dalej. I na wspomnienie o ostatnim utworze, który tutaj się pojawia, też mam masę swoich wspomnień, bo miałem przyjemność, kiedy pierwszy raz Cię poznałem na żywo, to widzieliśmy się po spektaklu Jesus Christ Superstar w Chorzowie. W tymże spektaklu występował też Janusz Radek, którego byłem ogromnym fanem, a więc miałem absolutną przyjemność wtedy w ogóle z chłonięcia całego spektaklu. No ale to tak, to jest na marginesie z mojej strony, a z Twojej właśnie w jaki sposób chcesz nam zapowiedzieć, bo jak wnioskuję, będzie kawałek właśnie z tegoż spektaklu.
2: Dokładnie tak. Ja muszę powiedzieć tylko w paru zdaniach, że to nie jest żaden przypadek, że znalazłem się w tym akurat spektaklu w Chorzowie i że grałem go 19 lat.
1: Postać Jezusa oczywiście, gdyby ktoś z jakiegoś powodu się nie zorientował.
2: W Jesus Christ Superstar, tak. Pamiętam jak dziś, jak pierwszy raz ktoś mi przegrał ten album właśnie, no właściwie to była ścieżka dźwiękowa z filmu z Tedem Neeley w roli głównej. I ja miałem, no miałem to szczęście, że od mojej ciotki otrzymałem jako jeden z pierwszych w moim mieście Ostrowie Wielkopolskim, chodziłem z Walkmanem. Jeden z pierwszych, no bo wiadomo, że to nie był aż taki rarytas wtedy, kiedy ja to miałem, to już parę osób to miało, ale wspominam o tym, bo w klasie na pewno nikt tego nie miał. I ja wtedy właśnie do szkoły chodziłem z Walkmanem na uszach i słuchałem Jesus Christ Superstar. Właściwie znałem na pamięć ten spektakl. No, to jest bardzo ważne, to co teraz mówię, bo ja sobie wyobrażałem, że kiedyś, choćbym nawet na starość miał to zrobić, ale że zatrudnię się w jakimś teatrze, chociażby jako bileter, żeby mieć kontakt z tym spektaklem, żeby móc co wieczór słuchać tego spektaklu, bo to jest po prostu największa radość dla mnie móc słuchać tej muzyki. Mhm. I takie sobie wymyśliłem postanowienie i wysłałem w kosmos takie życzenie. Nie wiem, jak to się stało zupełnie. No, pojechaliśmy z Jurkiem Grunwaldem do Ziemi Świętej kręcić jego materiał z kolędami. To był rok 99. Ja tam śpiewałem na tyłach ściany płaczu Gloria, Gloria in Excelsis Deo. Mhm. Program kolędowy poleciał w święta w telewizji polskiej. No i tak się zdarzyło, że w tym dokładnie momencie w Chorzowie reżyser, dyrektor i tam jeszcze to grono odpowiedzialne za obsadę poszukiwało kogoś do postaci Jezusa i nie potrafili tam po drugich, nie wiem, jakichś przesłuchaniach, nie potrafili znaleźć nikogo. Siedzieli przed telewizorem i w pewnym momencie ktoś powiedział: patrzcie, to jest nasz Jezus. Brzmi niesamowicie. Ja uważam, że to jest możliwe, że da się wysłać życzenie w kosmos i da się otrzymać odpowiedź, bo ja jestem tego przykładem. Posłuchamy. Jesus Christ Superstar, utwór Getsemani, czyli modlitwa w ogrójcu Jezusa.
1: No i na tym, proszę Państwa, utworze zakończymy audycję Kawałki mojego życia. Jeszcze raz dziękuję Ci pięknie za to piękne muzyczne spotkanie, sporo wspomnień i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby się tutaj spotkać i nie wiem, rozszerzyć tę listę, w jakiś inny sposób do niej podejść, że nie będę musiał czekać kolejnych 12 lat na spotkanie z Tobą.
2: Z wielką przyjemnością, już nawet mam pomysł na kolejne.
1: No to pięknie. Dziękuję Ci bardzo. Dobrego wieczoru.
2: Dziękuję.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.